0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Szwagier też był u siebie, mruknął Cyryl. Ale musisz sama go spytać. Nie gadam z tym zjebem. Podpisywał moim nazwiskiem swoje szmatławe foty. Pół miasta się ze mnie śmiało, że chałturzę na boku. Ledwie umyłem twarz z tego brudu, Izabela mnie dojechała. Czym dokładnie? Bo dała się zabić? Weronika nagle zobaczyła wdowca w innym świetle. Czy dlatego, że nie pracowała i zmusiła cię do utrzymywania domu? Teraz to Cyryl sięgnął po swój kubek. Dolał sobie, upił łyk, a potem odstawił go z impetem, aż dzbanek do kawy pękł, a zawartość rozlała się po stole. Weronika w ostatniej chwili odsunęła się, ratując garsonkę. Zawsze to ja utrzymywałem ten dom, odparł zimno. Żonę, dzieci, jej rodziców i jej pojebanego braciszka psychopatę. Oni uważali, że przyszedłem z jedną walizką na ich pole. Zawsze to mi wypominali. Cyrylu, nie musisz się tak denerwować. Przychodzę tutaj jako prokurator, ale i przyjaciel. Vera wyciągnęła rękę, by dotknąć ramienia wdowca. Gest był nieporadny, lecz bynajmniej nie został odczytany jako próba dodania otuchy. Mężczyzna zerwał się jak oparzony. Przecież dobrze wiem, że jestem pierwszym podejrzanym. Ja albo jej kochanek. Miała kochanka? Nie wiem, uciął. Albo Leszek, jej brat. Rodzina zawsze jest w pierwszym kręgu. Weronika odetchnęła ciężko, a potem poszła po rolkę ręczników papierowych i zaczęła sprzątać. Przez ten czas Cyryl siedział skulony, z twarzą ukrytą w dłoniach. Kiedy Rudy odkładała ręcznik na miejsce, na półeczce za szybą dostrzegła nowy motek liny. Nie pytając o pozwolenie, wyjęła go i obejrzała. Miał papierową metkę z nadrukiem nawado.pl. To twoje? Zaczerwienił się momentalnie. Zdjął okulary i zaczął je przecierać.
2: W żadnym razie. To jej. Ale wiesz, do czego służy?
1: Tak, do zabaw erotycznych. Przyniosła po jednym ze swoich wyjść z konsultantami. Nie wiem, co tutaj robi ten sznur. Pewnie dzieci przyniosły. Wepchnął go w głąb kuchennej szafki.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Nie chciała żyć całkowicie w cieniu męża. Angażowała się społecznie, oczekując zrozumienia dla swoich przekonań. Jej praca w kole ziemianych polegała nie tylko na krzewieniu wiary i patriotyzmu. Były to praktyczne działania, pomoc najbiedniejszym. Wychować swe córki. W 1905 roku, w warunkach liberalizacji przepisów stowarzyszeniowych w Królestwie Polskim, ziemianki próbują rozszerzać działalność. Przejmują patronat nad czasopismem Świat Kobiecy, który staje się organem prasowym niezalegalizowanego jeszcze związku. Tygodnik redagowany przez Marię Karczewską poświęcony jest wszelkim obszarom pracy kobiecej – literaturze, sztuce, gospodarstwie. W pierwszym numerze redaktorki piszą: raz jeszcze powtarzamy hasło umieszczone w naszym prospekcie – szukajmy nowych dróg. A powtarzamy je jako wezwanie i jako usprawiedliwienie. Wezwanie do kobiet naszych, aby szukając drogi dla pracy swojej, nie wstępowały na utarte szlaki, obracając się po gładkim i wygodnym, ale ciasnym kole, lecz myślą, usiłowaniem i pragnieniem sięgały dalej, szerzej i głębiej, a dążyły tam jedynie, gdzie potrzebne jest myśl, czyn i serce. Po roku działalności pismo przestaje istnieć z powodu trudności finansowych, ale Antonina zdąży opublikować w nim kilka zaangażowanych, ważnych tekstów, które są najlepszym obrazem jej relacji z mężem i rodziną. Pierwszy tekst zamieszcza w 33 numerze Świata Kobiecego, który okazał się 6 sierpnia 1905 roku. Redakcja poleca: artykuł ten zamieszczamy tym chętniej, iż jest on głosem bardzo poważnej grupy naszych ziemianek. Do argumentów skreślonych przez panią G., z szczerością i siłą, jaką daje tylko głębokie przekonanie, dodajmy jeszcze dwa. Skierowane do osób wyrażających mniemanie, że żądanie udziału kobiet w samorządzie jest przedwczesne. Oto mamy to przekonanie, że jedynie te kobiety, które rozumieją potrzebę zdobycia praw ogólnoludzkich, potrafią wychować swe córki w niezłomnym poczuciu tej konieczności, a synom swoim wpoją sprawiedliwe przeświadczenie o równości obu płci. Należy więc w kobietach przekonanie to utrwalać, wzmacniać i wyrabiać. A to nie może mieć miejsca przy biernym wyczekiwaniu odpowiedniej chwili. Uważamy też, że wybitna epoka dziejowa, w której spodziewać się możemy zmiany praw dla całego państwa, jest stanowczo momentem najwłaściwszym na postawienie żądań zreformowania praw poniżających godność kobiecą. Obecne wystąpienie jest zatem racjonalnym i koniecznym.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wygodne buty, butelka z filtrem i europejska karta ubezpieczeniowa. Drobny bilon, mocny krem przeciwsłoneczny i maska do snorkelingu. Dopasuj zawartość do kierunku i pakuj się na wakacje pełne przygód. Słuchaj RMF Classic od poniedziałku do piątku i weź udział w zabawie Plecak pełen pomysłów. Codziennie na antenie pakujemy do niego trzy podpowiedzi. Odgadnij wakacyjny kierunek, do którego prowadzą, opisz ciekawie ten lub swój wymarzony i zgarnij plecak pełen podróżnych gadżetów. Zapraszamy. Plecak pełen pomysłów czeka na rmfclassic.pl.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy na Festiwal Fotografii w Krakowie, który już za półmetkiem. Sprawdzimy, czy kąpieliska w Łodzi są już gotowe do lata. I czy smoki wszystkie doleciały już na wielką parwę smoków, która w ten weekend.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.

0: takiego?
1: Co za numer?
0: Coś takiego? Co ciekawe?
1: Czarmary!
0: Czarmary!
2: Czarmary!
0: Co ciekawe?

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym opowiadam wam o kinie i muzyce filmowej. Słuchamy klasyki, poznajemy nowości i tych nowości już w ten czwartek będzie całkiem sporo. Serialowo wielki finał Euforii, sezon trzeci i muzyka Hansa Zimmera. Do tego premiera, produkcja Spider Noir z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Usłyszymy także piękne filmowe utwory w równie pięknym wykonaniu Josha Grobana, a także zanurzymy się w świat Masters of the Universe. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już jutro po 18 w RMF Classic.
3: Reklama.
2: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
4: Dobry design i nowinki zza oceanu.
2: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
4: To nasz plan na życie z klasą.
2: Życie z klasą. Już dziś po 14 w RMF Classic.
5: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverglest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy na Festiwal Fotografii w Krakowie, który już za półmetkiem. Sprawdzimy, czy kąpieliska w Łodzi są już gotowe do lata. I czy smoki wszystkie doleciały już na wielką paradę smoków, która w ten weekend.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
0: Reklama.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
5: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
6: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
7: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Po reklamie.

0: co tu skwiercze apetycznego?
1: Grille okazji w Polomarkecie.
2: Do Polo po.
3: Codziennie dowożone grillowe okazje. Na przykład kubełek pyszności wieprzowych na grilla gotowy na ruszt, karkówka boczek żeberka aż 48% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed obniżką 28,99. Ponadto kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów w supercenie 27,99.
4: Polo Market. Mój ulubiony.
5: Ode mnie na pewno z tej okazji i na taką okoliczność od razu. Najwyższa nota. Na dzień dobry. Piosenka Prezent. Do 10:00 będziemy razem w śniadaniu mistrzów RMF Klasikę. Nazywam się Łukasz Wojtusik, a ten pan, co zaśpiewa, nazywa się Pharrell Williams i z filmu Minionki rozrabiają, ma dla was przesłanie.

0: My nie wiem jak państwo, ale my już potańczyli z Agnieszką Pietrzak.
1: To teraz możemy troszeczkę.
0: To teraz możemy zaczynać śniadanie mistrzów od faktów w RMF Classic, które o 7, a w tych faktach?
1: Nie miliony, a miliardy na laboratoria sztucznej inteligencji planuje przeznaczyć polski rząd.
2: To my powinniśmy dysponować narzędziami takimi jak AI, a nie AI dysponować nami.
1: Tak mówi premier Donald Tusk. Wiemy, do kiedy będzie obowiązywał program CPN, czyli ceny paliw niżej na polskich stacjach benzynowych. No i wiemy, co teraz powinna robić Maja Chwalińska, która, przypomnę, przed południem rozpocznie bój w ćwierćfinale wielkoszlemowego Rolanda Garrosa w Paryżu.
0: A piłeczkę zwaną fakt odbijamy w poranku co pół godziny. Pierwsze fakty o 7.
1: Zapraszam. Reklama.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Po reklamie.
0: Trzeci czerwca, środa jest 7, są pierwsze poranne fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Agnieszka Pietrzak.
1: Rząd będzie budować suwerenność technologiczną, by mieć możliwość wyboru między różnymi konkurencyjnymi dostawcami, zapowiedział premier Donald Tusk na Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie. Jak dodał, ma to być zadanie strategiczne. Wprowadzony zostanie tak zwany test suwerenności przy zakupach technologicznych, na przykład oprogramowania na potrzeby państwa. Premier wspomniał też, że sztuczna inteligencja to szansa, ale też zagrożenie, dlatego trzeba nauczyć się ją wykorzystać. A do tego potrzebne są wykształcone kadry.
2: Podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu blisko 2 miliardów złotych ze środków głównie europejskich na projekt Laboratoria Sztucznej Inteligencji, który trafi do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całym kraju.
1: Według zapowiedzi Donalda Tuska pracownie powstaną w 8 tysiącach podstawówek oraz 4 tysiącach szkół ponadpodstawowych. Rząd, przypomnę, przyjął także pakiet projektów ustaw wzmacniających ochronę dzieci w internecie. Nowe regulacje mają m.in. ograniczyć nieletnim dostęp do nieodpowiednich treści oraz wprowadzić zakaz korzystania ze smartfonów przez uczniów szkół podstawowych.
7: Jeżeli patrzymy, co jest realnie jedną z poważnych przyczyn kryzysu psychicznego dzieci i młodzieży, tego kryzysu, na którego sposobu szukają wszystkie państwa, co zrobić, żeby młodzież była szczęśliwa, uśmiechnięta, radosna, odważna, sprawcza, pełna siły i chęci do życia. Jednym ze źródeł tego kryzysu jest właśnie uzależnienie od platform społecznościowych i od smartfonów.
1: Podkreśla minister edukacji Barbara Nowacka. Zdaniem rządzących dostępność do społecznościowych platform powinna być możliwa od 15 roku życia. Do momentu, kiedy ceny będą wysokie na rynkach światowych, do tego momentu utrzymywany będzie pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej, tak deklarował w RMF FM Miłosz Motyka. Ma to obowiązywać do 15 czerwca, a co później?
8: Ta sytuacja, którą mamy dzisiaj na rynkach światowych jeszcze, i choć jest ostrożnie optymistyczna, co myślę wszyscy ci, szczególnie którzy nas słuchają, jadąc teraz samochodem, widzą, jest ostrożnie optymistyczna, o tyle jeszcze nie jest na tyle komfortowa, byśmy mogli mówić o wygaszeniu pakietu CPN.
1: Miesięcznie program CPN kosztuje budżet państwa 1,6 mld złotych. Coraz dłuższa jest lista kandydatów, którzy chcieliby walczyć o prezydenturę w Krakowie. Swojego kandydata zgłosiło właśnie Prawo i Sprawiedliwość.
9: Pan Michał Drewnicki, wieloletni samorządowiec, wieloletni radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.
1: Kim są pozostali pretendenci? Temat powróci w porannych faktach RMF Classic.
3: Poranne fakty RMF Classic.
1: Maja Chwalińska, która za 4 godziny powalczy o półfinał French Open od mniej więcej kwadransa, powinna być już na nogach. Menadżer naszej tenisistki Piotr Szczypka opowiedział nam o przedpołudniowym planie naszej tenisistki na dziś.
10: Pobudka 6.45, 7.15 śniadanie, 8 wyjazd na korty, 8.30 na kortach, no i potem już rozgrzewka ogólna, pół godzinki na korcie tym, którym gra mecz, no i mecz o 11.
1: Przeciwniczką będzie Rosjanka Anna Kalińska. Polka w Paryżu już osiągnęła życiowy sukces. Do turnieju głównego musiała przebijać się przez kwalifikacje. Awansowała, choć to dopiero trzeci występ 24-latki w wielkim szlemie. 4 lata temu była w drugiej rundzie Wimbledonu. Przed rokiem przegrała pierwszy mecz Australian Open, a teraz na French Open powalczy o półfinał. O 11 będziemy oczywiście trzymać kciuki. Na razie spoglądamy za okna, a konkretnie czyni to Łukasz Wojtusik. Po faktach opowie nam o pogodzie. Fakty w skrócie wracają o 8.30. Zapraszam. O 7.30.
0: Ja się założę, słuchaj, że Maja przez aplikację słucha RMF Classic Śniadania Mistrzów, żeby zostać mistrzynią, czego jej życzymy.
1: Tak jest.
0: Teraz pogoda. Jedenaście stopni w Suwałkach, 13 w Kielcach, w Warszawie, 14 w Katowicach, 15 w Bydgoszczy. Temperatura o poranku, jak słyszycie, przyjemna. I tak też będzie przez cały dzień, dzisiaj do 26 stopni nawet. Najcieplej, i to ciekawe, ma być na Podkarpaciu i na Kielecczyźnie. Teraz sporo przejaśnień. Po południu szykujcie się na odrobinę przelotnych opadów deszczu. I proszę, i już 7.04. Na śniadanie mistrzów zapraszam do radiowego stołu, jak zwykle z dużą przyjemnością. Łukasz Wojtusik, RMF Classic, dzień dobry.
3: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
0: Imieniny dziś mają Leszek i Kevin. Dobrego panowie, a wśród urodzonych 3 czerwca są m.in. była pani prezydent Jolanta Kwaśniewska, polski piłkarz, były reprezentant kraju Łukasz Piszczek i hiszpański tenisista Rafael Nadal. Rafa dzisiaj 40 świętuje. Dużo dobrego życzymy wszystkim, którzy mają jakikolwiek powód do świętowania dziś. No a co w poranku RMF Classic szykuje? Zajrzymy na festiwal fotografii, który trwa w Krakowie. Sprawdzimy, czy kąpieliska w Łodzi są już gotowe, przygotowane na lato, czy też do lata. No i czy smoki zlatują się już na Wielką Paradę Smoków, która w ten weekend.
3: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
0: A że w kalendarzu jeszcze dziś świąt nietypowych, Dzień Roweru Światowy. To nie mogło jej zabraknąć. Katie Melua, 9 Million Bicycles. 6 po 7. Dzień dobry.

0: Hans Zimmer, muzyka z Gladiatora, 12 po 7. Już teraz przeglądam dla was prasę i bardzo ciekawie wygląda pewne zestawienie dotyczące dnia 4 czerwca. Jak pamiętamy o ważnej rocznicy, o tym więcej w przeglądzie prasy po 8, ale teraz do dnia 4 czerwca, 3 czerwca nawiąże Maciej.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Jutro rocznica 4 czerwca 1989 roku. Wbrew pozorom, mało kto dziś pamięta, że wybory te wywróciły całkowicie rachuby komunistów na utrzymanie pełni władzy, ale też solidnie uderzyła w zasady okrągłostołowego kontraktu z władzami PRL. I to 4 czerwca przyniósł gwałtowne przyspieszenie historii. Przypomnijmy, to nie były wolne wybory. Komuniści zgodzili się na obsadzenie w naprawdę wolnych wyborach zaledwie 35% miejsc w Sejmie. 65% zagwarantowali dla siebie, do obsadzenia tylko przez kandydatów komunistycznej PZPR i jej ugrupowań satelickich. Natomiast w pełni wolne wybory zorganizowano tylko do Senatu. W Sejmie mieli komuniści mieć większość, niezależnie od tego, jak zagłosują Polacy. Co więcej, liczyli na to, że również z tej puli przeznaczonej do wolnych wyborów ich kandydaci mogą wziąć nawet połowę miejsc. Dlatego chcieli zorganizować wybory maksymalnie szybko, wykorzystać niemal pełną dominację w mediach. Liczyli na to, że Solidarność nie zdąży w tym czasie ani się pozbierać, ani zorganizować. Byli na tyle pewni siebie, że zgodzili się, aby wybory odbyły się w dwóch turach. W pierwszej mogły być obsadzone mandaty tylko przez tych kandydatów, którzy uzyskają w swoich okręgach powyżej 50% głosów. Jeśli tyle nie uzyska nikt, do drugiej tury przechodzą tylko dwaj z najlepszymi wynikami. Co więcej, w puli komunistów była także tak zwana lista krajowa. Dla niej okręgiem wyborczym była cała Polska. Tam komuniści wystawili swoich 35 najbardziej znanych działaczy. Byli tak pewni siebie, że w ordynacji nie zaplanowali drugiej tury do listy krajowej. I choć wybory te nie były wolne, to po raz pierwszy w PRL były prowadzone pod autentyczną kontrolą opozycji. W Państwowej Komisji Wyborczej zastępcą przewodniczącego został przedstawiciel Solidarności, który miał czuwać nad tym, aby nie fałszowano procedur ani wyników wyborów. I Polacy zagłosowali. Z puli objętej wolnymi wyborami obsadzono 4 czerwca niemal wszystkie mandaty i gremialnie głosowano na Solidarność. Z tego komuniści nie dostali nic. Więcej, w puli zarezerwowanej tylko dla nich obsadzono jedynie 3 pojedyncze mandaty z zagwarantowanych im 299. Reszta nie uzyskała 50%. Natomiast z listy krajowej obsadzono jedynie 2 mandaty z 35. Drugiej tury tam ordynacja nie przewidywała, więc komuniści powinni mieć o 33 mandaty mniej niż zaplanowali przy okrągłym stole. Niestety, reprezentacja Solidarności w Państwowej Komisji Wyborczej zgodziła się na manipulację, zmianę zasad w trakcie wyborów. Zgodzono się na obsadzenie tych 33 mandatów w drugiej turze z puli komunistów w okręgach. W ten sposób po cichu zawrócono z 4 czerwca do okrągłego stołu. Historia przyspieszyła, ale o 4 czerwca warto pamiętać jako o święcie wolności, a nie okrągłostołowego kontraktu.

0: Clocks, Coldplay, Tuchelos, 7.22, śniadanie mistrzów środowe trwa. Weszliśmy w tryb czerwcowy, wdrażamy się w zasadzie dzisiaj już powoli w tryb długo weekendowy. No a poznaniacy też wdrażają się w nowy tryb po pożegnaniu. Pożegnali się już definitywnie ze słynnymi w mieście 105.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Skończyła się pewna epoka w poznańskiej komunikacji miejskiej. Po 51 latach z regularnych tras zniknęły legendarne 105. Chodzi o tramwaje generacji 105N i 105NA. Ten tabor już przeszedł na emeryturę.
2: W szczytowym okresie tych tramwajów było ponad 200 sztuk. Także one jeździły po Poznaniu zarówno w wersji pojedynczej, bo były takie lata, że jeździły jako wagony solo. Były takie lata, które do dzisiaj w składach dwuwagonowych. A w latach 1988 do 1992 część z tych tramwajów połączono właśnie w składy trójwagonowe i żeby zachować na pamiątkę taki skład, my również zdecydowaliśmy się taki skład właśnie zachować. To jest wagon specyficzny w prowadzeniu. Nieraz miałem okazję prowadzić taki tramwaj na linii. Tramwaj, który generalnie daje dużo radości, dużo frajdy, jest wymagającym tramwajem.
0: Opowiadał Przemkowi Wałczyńskiemu i nam prezes poznańskiego MPK Krzysztof Dostatni. Pożegnanie z tymi tramwajami już za nami, ale 105 zobaczymy jeszcze na torach. W wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć, że taka bimba przejedzie przez Poznań.

0: niepokojące dźwięki, zratując pana Banksa z tej produkcji autorstwa Thomasa Newmana. 7:27. Ważne fakty od rana zbiera dla nas Agnieszka Pietrzak w RMF Classic. Będą naprawdę dużej wagi wieści dla tych, którzy kierują pojazdami osobowymi, bo dzisiaj zmiany w przepisach i ważne emocje także i duże wiadomości sportowe, bo dzisiaj i na korcie będzie gorąco i na boisku piłkarskim.
1: Reklama. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
1: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Po reklamie.

0: 7.30, czas faktów w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Przygotowała je i przedstawi teraz Agnieszka Pietrzak.
1: W życie weszły nowe przepisy dotyczące ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Kierowcy nie mogą zmniejszyć liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia, między innymi za przekroczenie prędkości o ponad 30 km na godzinę, niebezpieczne wyprzedzanie czy wykroczenia wobec pieszych. W takich przypadkach ukończenie szkolenia organizowanego przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego nie pomoże już w redukcji punktów karnych.
2: Moim zdaniem bardzo dobrze. Osoby, które bardzo często jakby łamią te przepisy i jakby jeżdżą pod wpływem alkoholu, no nie powinny mieć jakiś ulg, tak jak inni te polscy obywatele, którzy stosują się do polskiego prawa, jeśli chodzi o ruch drogowy.
3: Myślę, że to dobrze. Kwestia bezpieczeństwa na pewno się poprawi i będzie tylko lepiej.
1: To opinia kierowców w stolicy. Możliwość redukcji punktów pozostaje w przypadku mniej groźnych wykroczeń, takich jak niektóre błędy związane z oznakowaniem, parkowaniem czy sygnalizowaniem manewrów. Emocji sportowych dziś z pewnością nie zabraknie. O 11:00 Maja Chwalińska powalczy w ćwierćfinale wielkoszlemowego Rolanda Garrosa w Paryżu. Przed French Open była na 114. miejscu w rankingu światowym, no a teraz stoczy bój o półfinał.
4: Ja pamiętam Maję jako 12-letnią dziewczynę, która już wtedy fascynowała sposobem swojej gry, bo ona trochę nie pasuje do tego, co dzieje się dziś w zawodowym, w kobiecym turze.
1: Zauważa Adam Romer, redaktor naczelny tenisowego pisma Tenis Klub. Rywalką Mai na korcie, przypomnę, będzie Rosjanka Anna Kalińska. Wieczorem natomiast piłkarski mecz towarzyski Polska-Nigeria na Narodowym w Warszawie. Po faktach o 7.30 prognoza pogody od Łukasza Wojtusika. Też będą z pewnością emocje. A my słyszymy się ponownie o 8.00. Zapraszam.
0: No jak wywołałaś, to jak ja to teraz mam zrobić, żeby było
1: emocjonalnie,
0: w pogodzie?
1: Emocjonalnie.
0: Dobrze, tak będzie. Ogromne, wielkie, wspaniałe chmury na wschodzie. A poza tym dość pogodnie. Może tak być? Mam nadzieję, że tak. Trochę deszczu rano może przytrafić się tym, co na Dolnym Śląsku mieszkają, a inni od deszczu się nie oganiają, bo nie ma tego deszczu. Od 11 do 15 stopni. Teraz najchłodniej w Białymstoku, najcieplej w Poznaniu i Koszalinie. Dziś maksymalnie 26 stopni. 7:33 i ciągle w kinach. Może to jest dobry pomysł na weekend. Jeżeli jeszcze nie widzieliście film Michael, warto zobaczyć, żeby wyrobić sobie własną opinię. Kasowo wygląda to nieźle. Film zarabia na siebie z tego, co słyszałem, a muzycznie jest naprawdę bardzo dobrze. Krytykom się nie podoba, a ludzie i tak do kina idą. Jackson 5. I bardzo lubię ten utwór. I'll be there.

0: Czekolada w śniadaniu mistrzów. Muzyka Rachel Portman. To za nami. Przed nami długi weekend i mnóstwo programów od nas od RMF Classic. Będzie Uniwersum RMF Classic oczywiście i będzie program Nie ma takiego filmu, który prowadzą dla Was zawsze w soboty po 15:00 Natalia Ryba i Jacek Cygan. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Łukasz.
2: Cześć, cześć, cześć.
1: Ale Jacek jest teraz zaspany, bo jest tak wcześnie rano, że po prostu cześć, cześć, cześć.
2: Proszę tutaj mnie nie krytykować, ale już się rozbudzam, ponieważ mamy naprawdę gorący program. Dużo będzie fajnych tematów i też powiem Ci, że takich trochę kontrowersyjnych, no bo przed nami serial Proud.
1: Dokładnie, z Ignacym Lisem w roli głównej, który zebrał już międzynarodowe laury i trochę zastanowimy się właśnie, czy międzynarodowy potencjał ma.
2: Jeśli też mowa o międzynarodowych koneksjach, to znaleźliśmy bardzo fajne wideo, które wyjawia tajemnicę i zdradza, którego polskiego kompozytora słucha sam Guillermo del Toro i odpowiedź, no naprawdę warta wszystkich pieniędzy.
1: Dodatkowo zwrócimy uwagę na serial, o którym jest głośno od jakiegoś czasu, czyli Off Campus. To jest realizacja na podstawie książek, którą absolutnie pokochali wszyscy. I dziewczyny, i chłopaki, i starsi, i młodsi.
2: Jeśli ktokolwiek kiedykolwiek był na BookTalku, to wie, że premiera Off Campus to była naprawdę, no, jakaś w ogóle niepowstrzymana erupcja w sieci. I my trochę spojrzymy, czy ten fenomen dorasta do tego ruchu i tego szumu, który był przy gorącej rywalizacji, czy nie.
1: Sprawdzimy też, jak się miewa najnowsza premiera dotycząca tytułu Straszny film. Już tyle części tego powstało, więc spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, po co?
0: Tematów u Was bez liku. Warto na długi weekend zostać z RMF Classic w sobotę. Między 15 a 17 nie ma takiego filmu. Jacek Cygan i Natalia Ryba o tym, co dziś zapowiedzieli, opowiedzą Wam więcej.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
0: Po reklamie.

0: Sting, Fields of Gold. No ciekawe, kiedy pan Sting znowu do nas przyjedzie. Tak sobie myślę, że to w ogóle mogłaby być świetna ścieżka dźwiękowa do serialu Złoto Polscy z Fields of Gold. 11 minut brakuje do 8.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Takie wieści przed czerwcówką, tak chyba powinniśmy powiedzieć, chociaż wydaje mi się, że to średnio poprawnie, to samo złoto jest. Od dzisiaj łatwiej tracić pieniądze na drodze. O tym opowiadać będzie i przestrzegać Krzysztof Berenda.
2: Witam, dzień dobry. I mamy ważne informacje dla pana Stinga. Jeżeli pan Sting chciałby teraz w tę czerwcówkę, jak to mówisz, jeździć po Polsce, to powinien uważać, żeby nie załapać się na mandat. Do państwa także taka rada, że tak spokojnie z tą jazdą, no bo dzisiaj wchodzą nam przepisy, które zaostrzają kary za niebezpieczną jazdę, więc jak na przykład państwo, albo jak pan Sting, byście na przykład celowo chcieli driftować, czyli celowo wchodzić w poślizg, albo jak to się mówi, palić gumę, tak, czyli jak kręcić się, robiąc dużo dymu oponami, albo na przykład jakby państwo, albo pan Sting jechali motocyklem na jednym kole, to za to dzisiaj jest więcej

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Życiowe mogą być bardzo duże. Rocznie jest około 6 tysięcy wypadków na hulajnogach. Duża część dotyczy tego dzieciaków, a szkody są spore, bo to i nos złamany, szczęka, zęby i tak dalej, więc zachęcamy, żeby ostrożnie, a mówimy o tym w pasażerze ekonomicznym, ponieważ mówię, od dzisiaj jest za to nowy mandat. 100 zł płacą rodzice, a nie dzieciaki.
4: Te zasady wchodzą dzisiaj po południu rusza długi weekend. Jeżeli ktoś jest szczęśliwcem, no to ma 4 wolne dni i odpocznie.
3: Tak, dokładnie, wszystko się oczywiście zgadza. Znamy ceny paliw, jakie dzisiaj państwo albo państwnik musieliby płacić na stacjach benzynowych, no bo dzisiaj obowiązuje jeszcze to wczorajsze rozporządzenie Ministerstwa Energii. Dzisiaj za benzynę płacimy maksymalnie 5,95, za diesla maksymalnie 6,40. Dzisiaj jeszcze koło południa poznamy te ceny, które będą jutro, pojutrze i w kolejnych dniach, czyli przez ten cały długi weekend obowiązywać. Zrobiliśmy krótką symulację w związku z tym, ile samochodem byśmy dzisiaj przy tych cenach zapłacili za paliwo. I wziąłem taki dystans, który można na przykład przełożyć na trasę z Warszawy na Mazury i z powrotem. Albo na przykład z Krakowa w jakieś głębokie Bieszczady i z powrotem. Albo z Poznania, jakbyśmy chcieli nad morze, tak, kierunek Poznań-Kołobrzeg, Poznań z powrotem. Na takiej trasie byśmy mniej więcej za samo paliwo zapłacili od 200 do 220 zł. Dużo, niedużo, każdy może policzyć. Tyle mniej więcej to teraz kosztuje.
4: No, jadąc na długi weekend, ostrożnie tylko podchodźmy do finansów, ponieważ rośnie w Polsce liczba osób z długami.
3: Tak, i to jest taka jedna smutna rzecz, o której warto pamiętać, ale jest najnowszy raport, który ciężko zignorować. To jest raport Biura Informacji Kredytowej i Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor. Otóż tak, rzeczywiście, rośnie nam mocno zadłużenie i rosną te długi głównie z powodu pogorszenia na rynku pracy.
5: Zastój w rekrutacjach wyraźnie odbija się na portfelach konsumentów. Spirala nieopłaconych w terminie rachunków może nakręcać się coraz mocniej.
3: Tak ostrzega profesor Waldemar Rogowski z Biura Informacji Kredytowej. Zaległe płatności w tej chwili ma prawie 2,5 miliona Polaków na łączną kwotę ponad 81 miliardów złotych.
4: No to sprawdźmy jeszcze, co się dzieje na rynkach walut, co tam dobrego albo złego.
3: I tam spokojnie, tam jest w miarę spokojnie, więc jeżeli ktoś robi jakiś wyjazd za granicę na przykład, to szoków tutaj walutowych nie będzie. Euro mniej więcej, tak jak w ostatnich dniach, kosztuje 4,24 zł. Dolar kosztuje 3,64, frank szwajcarski 4,62, a brytyjski funt 4,90. Gdyby coś miało dzisiaj wpłynąć na te kursy, to może być to szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, bo on jak co miesiąc koło 15 będzie dzisiaj zabierał głos. Pewnie nam powie, że jeszcze długo stopy się nie będą zmieniać, ale może powie, jak ma wyglądać łagodzenie znowu kolejnego konfliktu w Narodowym Banku Polskim i czy jest jakiś pomysł na to, żeby dogadać się z rządem, bo jesienią możemy mieć tak, że będzie już niekonstytucyjna liczba członków zarządu, bo wygasają kadencje nowych członków, na powołanie nowych członków premier nie chce się zgodzić i tu będzie ciekawie, czy Adam Glapiński coś powie o ewentualnym porozumieniu z Donaldem Tuskiem w sprawie przyszłości NBP-u. Będziemy nasłuchiwać, jak coś tylko padnie, usłyszycie o tym państwo u nas.
4: A z nami porannie był Krzysztof Berenda. Wielkie dzięki.
3: Do usłyszenia.
6: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Vivaldi tuż przed 8, a o 8 kolejna porcja faktów. Agnieszka Pietrzak, co w faktach wie?
1: Tak, w skrócie można powiedzieć, głosowania, poparcia. Powiększyła się lista nazwisk kandydatów w przyspieszonych wyborach prezydenckich w Krakowie. W Warszawie na poparcie i głosowanie czeka pomnik przyrody.
2: Jest to drzewo ponad stuletnie, najprawdopodobniej największy taki przedstawiciel topoli kanadyjskiej w Polsce.
1: O szczegółach obiecuję już za chwilę, punktualnie o 8.
3: Reklama.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
0: Już po 8 czas na fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Agnieszka Pietrzak.
1: Mieszkańcy Balcarzowic na Opolszczyźnie poszkodowani przez sobotnią trąbę powietrzną powinni dziś otrzymać pierwszą rządową pomoc finansową. To 8 tysięcy złotych na najpilniejsze potrzeby, a straty są ogromne. Żywioł zniszczył 18 budynków, dwóm grozi zawalenie. Większość nie ma dachów i okien.
8: No ja mam wrażenie, że straciłam, już nie będzie tak samo, straciłam większość. Chciałbym, żeby państwo naprawdę nam pomogło na tyle, żebyśmy mogli się odbudować i żebyśmy mogli wrócić do domu, bo na tą chwilę nie możemy tu mieszkać.
9: Pierwszą noc, nad ranem poszliśmy do znajomych, żeby się wykąpać i odpocząć. Teraz mieszkamy u mojego brata i bratowej. Moglibyśmy tam zostać, aczkolwiek remont nie potrwa miesiąc, bo jeżeli jest wyburzenie, to będzie długa droga, tak?
1: Wojewoda Monika Jurek zapewniła na miejscu, że po ocenie strat przez gminną komisję mieszkańcy będą mogli ubiegać się o pieniądze na remont lub odbudowę domów. Prawo i Sprawiedliwość odsłoniło karty. Michał Drewnicki będzie kolejnym kandydatem w przyspieszonych wyborach prezydenckich w Krakowie. To nazwisko ujawnił wczoraj późnym popołudniem Rafał Bochenek. Rzecznik PiS przekonywał, że ich kandydat ma ogromne doświadczenie w krakowskim samorządzie.
10: Biorąc pod uwagę dorobek, zaangażowanie i pracę na rzecz krakowskiego samorządu, znajomość problemów krakowian, to, że angażował się na przestrzeni właściwie wielu, wielu lat w życie Krakowa, w jego mieszkańców, w sprawy Krakowa, problemy krakowian, no to pokazuje, że jednak jest osobą na pewno bardzo mocno zakorzenioną w krakowskich sprawach. Nie jest osobą z zewnątrz, jest osobą zżytą z Krakowem, jest krakowianinem.
1: Mówił o kandydacie PiS rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Koalicja Obywatelska nie przedstawiła jeszcze nazwiska swojego kandydata. Konfederacja zgłasza Bartosza Bochończaka. Konfederację Korony Polskiej ma reprezentować Michał Klimek. Partia Razem wystawia Aleksandrę Owce. Grażyna Zofia Świat z kolei będzie kandydatką bezpartyjnych samorządowców Małopolski. Start w wyborach zapowiedzieli również były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, a także celebrytka, aktywistka Marianna Schreiber.
3: Postaw na fakty RMF Classic.
1: Czapki z głów, zakładamy kaski. Od dziś to twarde nakrycie głowy będzie obowiązkowe dla dzieci do 16 roku życia, jeżdżące na rowerach czy e-hulajnogach. Odpowiedzialność za to wykroczenie poniesie opiekun nieletniego, przypomina ekspertka do spraw bezpieczeństwa Fundacji Multisport Ilona Gregorczyk.
11: Najważniejsze jest to, żeby wypracować w nich informacje i zrozumienie, dlaczego to jest tobie potrzebne, że jesteśmy jednak w ruchu drogowym, który jest nieprzewidywalny, co może się wydarzyć. Uczmy je reagowania na zagrożenia i na sytuacje, w jaki sposób mamy je ocenić i dzięki temu damy przestrzeń im, aby uczyły się, że presja grupy istnieje, nie będziemy jej unikać, ale jak mam zareagować, żeby faktycznie być zgodnie ze sobą i to, co my uwielbiamy jako dorośli, faktycznie zadziałać rozsądnie. Niech się tego uczą, a nie zrobią tego, jeżeli nie dostaną takiej praktyki i możliwości działania.
1: Mandat za brak kasku może wynieść 100 zł. Ponad 100-letnia topola ze stolicy walczy o tytuł Drzewa Roku 2026. Pomnik przyrody, który przetrwał II wojnę światową, znalazł się w finale ogólnopolskiego konkursu klubu Gaja.
2: Tak, jest to drzewo ponad 100-letnie, najprawdopodobniej największy taki przedstawiciel topoli kanadyjskiej w Polsce, być może najstarszy. Rośnie na Ochocie przy ulicy Grójeckiej 95, tuż przy pomniku Barykady Września. No cóż, topola jest pięknym okazem i można podejść do niej blisko i podziwiać ją w pełni.
1: Zachęca Karolina Kwiecień Łukaszewska z Zarządu Zieleni Warszawy. Głosować można do końca czerwca na stronie drzeworoku.pl. Wyniki plebiscytu 1 lipca. A co w pogodzie 3 czerwca? O tym już za chwilę opowie Łukasz Wojtusik. Ode mnie jeszcze zaproszenie na następne fakty o 8.30.
0: Dziś i jutro pogodniej, tylko trochę deszczu. Na termometrze teraz od 11 do 17 stopni. Najchłodniej jest na Podlasiu, w rejonie Białegostoku. Najcieplej obecnie w Wielkopolsce. Dużo chmur mamy na wschodzie, przejaśnienia głównie nad morzem. Po południu maksymalnie 26 stopni. Najcieplej ma być na Podkarpaciu. Po południu też może miejscami w centrum i na południu zrobić się deszczowo. 5:05, na kąpiel nigdy nie jest za zimno. Nie ma po prostu takiej sytuacji, w której kąpiel może być niemożliwa. Kąpieliskowa historia, czyli otwarcie sezonu za moment u nas w Śniadaniu Mistrzów, a potem wielki zlot dużych zwierzaków pod Kraków, czyli wielka parada smoków, to wydarzenie już w ten weekend. Do gazet zajrzę, sprawdzę też, co ważnego dzieje się na dużym festiwalu fotografii, który trwa w stolicy Małopolski. To wszystko do 10:00 u nas.
3: Śniadanie Mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.
0: No, a skoro zbliża się długi weekend, to może love story?

0: Punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
1: Ważna zbieżność i koincydencja w datowniku historycznym przed ósmą. Maciej Korkuć przypomniał nam wagę daty, jaką jest 4 czerwca 1989, a z badań Naukowego Centrum Kultury wynika, że 4 czerwca 1989 roku, dzień pierwszych częściowo wolnych wyborów, nie zakorzenił się w powszechnej pamięci Polaków, a o sprawie szerzej pisze Rzeczpospolita. Chociaż 87% badanych uznaje właśnie tę datę za ważną w historii, wielu traktuje ją jako symbol narodowy. Dumy, no, to wskazuje niewielu. To wskazuje właśnie zaledwie tylko 1% respondentów. Znacznie częściej Polacy odwołują się do wydarzeń takich jak Bitwa pod Grunwaldem czy Powstanie Warszawskie. Wybory z 4 czerwca oceniane są, i to jest ważne, jako zdecydowanie pozytywne. Większość badanych docenia ich rolę w procesie demokratyzacji. Społeczeństwo jest natomiast podzielone, jeżeli chodzi o ustanowienie tego dnia świętem narodowym. 43% jest za, 39% przeciw. I dlaczego? Skąd te wątpliwości wynikają? No, chodzi o obawy przed politycznymi sporami wokół tej rocznicy. Więcej o tym w Rzeczpospolitej. A w nowym tygodniku powszechnym świetny wywiad Wojtka Bonowicza z Wojciechem Waglewskim. Pretekstem jest tu nowa płyta grupy WW, Dźwięczność. Ale na pierwszy plan wysuwają się dwa inne wątki. Bycia w życiu po stracie. Żona Wojciecha Waglewskiego odeszła nie tak dawno temu. Pani Grażyna. I o starzeniu się. Dwa fragmenty z wywiadu. Na pytanie o starzenie się Waglewski odpowiada Bonowiczowi tak. Nigdy nie myślałem, że się nie zestarzeję. W ogóle się na tym nie skupiałem. Odnajduję się w starzeniu kogoś takiego jak Keith Richards, jak Iggy Pop słabiej. Według mnie powinien już na koncertach zakładać koszulę. A drugie pytanie Bonowicza, też bardzo intrygujące i ważna odpowiedź. Dla mnie to jest przejmujące, mówi Bonowicz, że straciłeś kogoś najważniejszego, a jednak zachowałeś zachwyt. Waglewski odpowiada, nie mam wyjścia. Może chodzi po prostu o to, żeby znaleźć sobie jakiś pretekst do życia. Choć jedno się zmieniło na pewno, nie ma we mnie lęku przed śmiercią kompletnie. Nie ma znaczenia, czy to będzie za tydzień, miesiąc, rok, kilka lat. Zrobiłem wszystko, co chciałem. Oczywiście trzyma mnie przy życiu więź z dziećmi, wnukami, ale wiem, że one beze mnie też dadzą sobie radę. Nadal grasz dla Grażyny, dla niej ta płyta jest nagrana, mowa o dźwięczności. No to więcej na ten temat i odpowiedź Wojciecha Waglewskiego znajdziecie w tygodniku powszechnym.

0: Christopher Young, dźwięki z filmu Kroniki Portowe. 8:21, różne są pomysły na długi weekend, na wasze czekam, zbieram je pod mailem lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Są tacy, co odpoczywają, a są tacy, którzy rozmyślają, jaki kierunek na studia wybrać. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Uniwersytet Ekonomiczny, Rolniczy, Papieski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska. Wszystkie te uczelnie w samym tylko Krakowie rozpoczęły rekrutację na studia. Jakie nowości czekają na młodych naukowców na Akademii Górniczo-Hutniczej?
1: W tym roku ta nasza bardzo już bogata oferta też poszerza się o 5 kolejnych nowych kierunków. To są kierunki związane z tymi obszarami, które są najprężniej rozwijane, więc są to oczywiście i Space Engineering, to są studia z obszaru kosmicznego. W zeszłym roku uruchomiliśmy Wydział Technologii Kosmicznych, tam wtedy były tylko studia na drugim stopniu. W tym roku jest już oferta dla maturzystów. Rusza także kierunek Inżynieria Wzornictwa i Jubilerstwo. To z kolei bardzo ciekawy taki kierunek, bo łączący i nowe technologie, ale związane z projektowaniem, z designem, więc właściwie takie łączenie trochę kompetencji, które potem jakby tworzą przecież przepiękne na przykład spersonalizowane produkty na rynku i dostępne dla wszystkich.
0: Zapowiadała Anna Żmuda-Muszyńska z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na AGH czeka na młodych ponad 6 tysięcy miejsc na studiach pierwszego stopnia i ponad 800 na studiach drugiego stopnia. Chemia sądowa, filologia ukraińska, humanistyka cyfrowa, krytyka współczesna na Wydziale Polonistyki. To z kolei niektóre z nowych kierunków, które oferuje Uniwersytet Jagielloński, a co wydarzy się na Politechnice Krakowskiej? Tam ponad 40 kierunków, blisko 4,5 tysiąca miejsc i aż 7 nowości w ofercie.
2: Nasze nowości to przede wszystkim informatyka z cyberpsychologią, elektroenergetyka, transport i logistyka w języku angielskim, materiały i technologie dla obronności, zielone technologie oraz mobilność i logistyka.
0: Wyjaśnia Katarzyna Bizon, prorektor do spraw kształcenia i współpracy z zagranicą. Rozmawiał z ludźmi z różnych uczelni Przemek Błaszczyk i informacje zbierał. Tak sobie myślę, że dawniej to było, a teraz to nie ma. Nie, no teraz to właśnie jest wybór.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.

0: Ave Maria Bachowska o 8:26. Za chwilę fakty w RMF Classic, a po nich jeszcze muzyczna niespodzianka. To pewne, będzie Bryan Adams i ruszymy też na kąpielisko.
1: Reklama.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
1: Po reklamie.

0: 8.31. Fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa i Agnieszka Pietrzak.
1: Po ataku ukraińskich dronów płonie rafineria w Sankt Petersburgu, największy kompleks przeróbki ropy w północno-zachodniej Rosji. Mieszkańcy informują o wielu eksplozjach w mieście. Rosjanie twierdzą, że nad obwodem zestrzelili około 50 dronów. Lokalne media podają jednak, że w rafinerii doszło do co najmniej 4 eksplozji, po których wybuchły pożary. O poranku wstrzymano też loty w porcie lotniczym Pułkowo. Dziś w Sankt Petersburgu rozpoczyna się Międzynarodowe Forum Ekonomiczne, w którym mają uczestniczyć także zagraniczni biznesmeni. Ireneusz Fąfara, dotychczasowy prezes Orlenu, ponownie powołany na to stanowisko. Jak wynika z opublikowanego wieczorem komunikatu spółki, Rada Nadzorcza na nową kadencję zarządu powołała 8 z 10 jego dotychczasowych członków. Na liście nie ma Pawła Wojtunika i Witolda Literackiego. Pierwszy to, przypomnę, były szef CBA, który w Orlenie odpowiada za bezpieczeństwo i ryzyko. Drugi to zastępca prezesa zarządu, który odpowiada za sprawy korporacyjne. Najdrożej sprzedane na aukcji dzieło współczesnego polskiego artysty. Ten nowy rekord należy do Magdaleny Abakanowicz. Składająca się z 83 betonowych figur dziecięcych grupa rzeźb, nazwana przez artystkę Bambi, została sprzedana wieczorem na aukcji Pol Swiss Artu za ponad 13 milionów złotych. Wraz z opłatami to 16 milionów 130 tysięcy. Dokładnie. Za chwilę prognoza pogody od Łukasza Wojtusika w RMF Classic. Fakty w następnej odsłonie o 9:00. Zapraszam.
0: No i proszę, warto słuchać RMF Classic. Tydzień temu opowiadałem o tej aukcji, o tej nietuzinkowej pracy. Mam wrażenie, że to któryś z naszych słuchaczy albo słuchaczek jest właśnie w posiadaniu.
1: No, kto wie.
0: O 9:00 fakty. Teraz sprawdzamy, co w pogodzie, a potem bardzo ciekawa wiadomość do mnie dotarła. Zbliża się do nas długi weekend i to będzie długi, ciepły weekend ze zmienną aurą. Warto na dłuższą wycieczkę czy wyjazd zabrać jednak ze sobą kurtkę przeciwdeszczową. Można też zabrać parasol, ponieważ może nam się przytrafić albo spotkanie z deszczem, albo nawet o zgrozo burza. Dziś po południu deszczowo może być na południu i na zachodzie kraju. Tam teraz dość pogodnie, od 11 do 17 stopni mamy. 8.33, Adrianna napisała, że w poranku tylko słyszy długi weekend, a ona będzie wtedy w pracy. Ale, co ważne, ma urodziny. I to nie byle jakie urodziny, ponieważ Adrianna urodziła się 4 czerwca 1989 roku. I pisze tak: kiedy się rodziłam 37 lat temu, moja mama ubolewała nad faktem, że wszyscy siedzą na wyborach i nie ma kto porodu odebrać. Wszystkim urodzonym tego dnia i każdego innego życzę odpoczynku i dobrej muzyki. Tyle, Adrianna. No a my dla ciebie, Adrianna, mamy taką niespodziankę.

0: Ach, piękny Bryan Adams, rozmarzyłem się. Długi weekend, tuż, to może zapomnieć wszystko i wybrać się na kąpielisko. Od tego tygodnia legalnie i bezpiecznie możecie korzystać z miejskich kąpielisk i pływalni sezonowych w Łodzi. Takie plenerowe miejsca do pływania, jak stawy Stefańskiego, Arturówek, stawy Jana, mają już obsadę ratowników wodnych, jak sprawdziła reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Amatorów kąpieli pod chmurką już nie brakuje, chociaż na razie głównie woda jest sprawdzana.
1: Zawsze jest pogoda do kąpieli. Nie ma takiej pogody, że nie ma.
2: No, jest bardzo fajnie, bardzo się cieszę, bo też bardzo lubię pływać. No, taka fajna atrakcja. No,
3: ja tak samo uwielbiam pływać i jakby nigdy nie jest tak, że jest za zimno na kąpiel.
4: A mieliście okazję dzisiaj sprawdzić, jaka ta woda?
5: Idziemy pomoczyć.
4: A, stopy chociaż.
5: Stopy, ręce bardziej chyba.
4: Próbowałyście, panie, może przymierzyć się do kąpieli i sprawdzić, jaka woda?
6: Jeszcze nie byłyśmy, ale no chyba tam stopę zamnużymy, ale myślę, że głębiej niż stopę się nie uda. Dopiero po Janie.
4: A, czyli jednak święty Jan musi tę wodę poświęcić, żeby bezpiecznie się kąpać.
6: Tak.
4: Może zasadne jest mimo wszystko trochę wcześniej otwierać właśnie te kąpieliska, uruchamiać to wszystko, no bo trochę teraz lato się szybciej jakby zaczyna. Kiedyś no rzeczywiście ten moment taki do kąpieli to był pod koniec czerwca, a w tym roku no wygląda na to, że lato jakoś wcześniej przychodzi, więc może dobrze, że to już jest czynne. Jak to panie oceniacie?
6: Pewnie, że tak, bo tak naprawdę ludzie i tak już by korzystali sobie dużo wcześniej, a jednak jakiś ratownik, żeby miło jakby był dużo wcześniej po prostu, bo ludzie i tak będą korzystać, więc fajnie, jak ta jakaś opieka, bezpieczeństwo trochę jest zachowane, więc tak. Ja tutaj byłam w majówkę, no to już też, tu było mi bardzo dużo ludzi.
0: No, bardzo dużo ludzi będzie dopiero, bo wakacje tak naprawdę przed nami. Z tymi, którzy przy wodzie rozmawiała Agnieszka Wyderka, a do rozpoczęcia wakacji w dni powszednie obiekty, o których opowiadałem w Łodzi, czynne są między 14 a 19 w weekendy od 10 do 19.
7: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dodajemy skrzydeł.

0: Reklama.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
8: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
7: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
9: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
12: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
11: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: Po reklamie.

0: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Smoków, które zakochują się w sobie, pojawia się w pewnym momencie wielkie jajo, jakiego też jeszcze nie było na Wiśle, a później dochodzi do dramatu. Więcej nie będę zdradzał. Oczywiście jest happy end, którego wszyscy się spodziewają, ale zanim do niego dojdzie, dużo perturbacji po drodze.
2: Wyjaśnia Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska. Rozmawia z nim Maciek Sołtys. Czy smoki gotowe?
1: Smoki są już stworzone. W tym roku stworzyliśmy też nowego smoka, tego, który ma się objawić ze wspomnianego jaja, chociaż nie chcę za bardzo zdradzać. Pojawią się także smoki, które występowały w poprzednich latach, ale też w bardzo dużej liczbie, dlatego że łącznie tych smoków na rzece będzie 15 i kilka zapasowych.
2: Widowisko na Wiśle w sobotę, a w niedzielę przemarsz małopolskich smoków przez miasto, przez te dwa dni także smoczy, piknik rodzinny na bulwarze Czerwieńskim u stóp Wawelu.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.
2: Jedno jest pewne, w Teatrze Groteska artyści wiedzą, jak wytresować smoka.

0: Trypak z Dziadka do Orzechów Piotra Czajkowskiego, tuż przed 9:09, kolejna porcja faktów i Agnieszka Pietrzak.
1: Tak jest. A w faktach o 9:00 rządowy program Top Mama, co z nim? O tym między innymi powiemy. W faktach też ona i on, wyznanie nowożeńców.
2: To jest mój trzeci raz, no i chciałem małżonka zabrać pierwszy raz.
3: Tak jest. Podróż poślubna.
1: Gdzie to jest ten jego trzeci raz, a małżonki pierwszy raz? Powiemy. Zapraszam na fakty RMF Classic o 9:00.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
13: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
8: Po reklamie.
0: 9:00. Fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. I Agnieszka Pietrzak.
1: Porażka rządowego programu wsparcia dla kobiet w ciąży Top Mama. Jak ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, mimo hucznej inauguracji programu w lutym, wciąż nie uruchomił go ani jeden szpital w Polsce. Top Mama miała zapewnić bezpłatny transport na najbliższą porodówkę z miejsc, w których zniknął oddział położniczy. Program nie działa z powodu albo braku chęci dyrektorów szpitali, albo przez brak spełnionych warunków.
17: Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski tłumaczył mi tę sytuację tym, że to jest tylko propozycja dla placówek bez porodówek.
18: Nie jest to obligatoryjne, nikogo nie zmuszamy. Był rzeczywiście jeden z ośrodków chciał, ale na odmiany nie spełniał wymogów, bo ponieważ odległość była zbyt bliska.
17: Program zostaje, czy może wycofać?
18: Na razie nie, no zostaje jako pewna opcja.
17: Nowy pomysł jest taki, by wprowadzić minimalną liczbę porodów dla szpitali na poziomie 700 rocznie, czyli co najmniej 2 porody dziennie. Placówki, w których porodów jest mniej, dostałyby pieniądze tylko wtedy, gdy na najbliższy oddział położniczy jest na tyle daleko, że transport tam byłby ryzykowny. To na razie jednak tylko pomysły, szczegóły mają być zaprezentowane pod koniec czerwca.
1: Zanim wyruszymy w drogę na długi weekend, przypominamy, dziś wszedł w życie nowy taryfikator punktów karnych. Surowo karana będzie brawura na drodze. Wzrosły kary za driftowanie i jazdę motocyklem na jednym kole. Grozi za to 10 punktów karnych. Ale jeśli podczas takiego manewru kierowca stworzy zagrożenie, policjant może dopisać kolejnych 12 punktów. Jeden wybryk może więc oznaczać nawet 22 punkty karne.
11: Trzeba karać. No może ograniczą prędkość.
19: Może nie tyle wysokość kary, co jej nieuchronność. A dopóki kierowcy wpadają dość mocno wyrywkowo, to wysokość kar chyba nie zmieni wiele.
1: Tak mówili mieszkańcy Warszawy. Punkty to jednak nie wszystko. Za drift można dostać nawet 5000 zł mandatu.
20: Fakty na sportowo.
1: Polskie siatkarki wygrały na początek Ligi Narodów w Chinach. Biało-czerwone dopiero po tiebreaku pokonały reprezentację Belgii. Jutro o 9:00 Polki zmierzą się z reprezentacją Czech. Jedno wygrane spotkanie dzieli Maję Chwalińską od awansu do najlepszej czwórki wielkoszlemowego tenisowego French Open. Awans Polki do ćwierćfinału turnieju Rolanda Garrosa to w jej karierze najlepszy wynik. O jego poprawę Maja powalczy dziś z Rosjanką Anną Kalińską. Jest jedną z najlepszych zawodniczek na świecie, a mnie, mówiąc szczerze, nikt nie zna. Będę jednak musiała zagrać swój najlepszy tenis, by wygrać, mówiła z uśmiechem Maja Chwalińska. Początek meczu na głównym paryskim korcie Filipa Châtier o 11:00. Bieszczady szykują się na przyjęcie turystów w długi czerwcowy weekend. Pierwsi goście już są, widać ich chociażby w Cisnej.
2: No ja już byłem w Bieszczadach, to jest mój trzeci raz, no i chciałem małżonkę zabrać pierwszy raz.
3: Tak jest. Podróż poślubna?
21: Och, pięknie. Jakie plany?
3: A różne, bo pogoda trochę dla wymagających, dla koneserów, ale to w sumie właśnie dla nas. Tarnica, potem jeżeli pogoda się skiepci, to gdzieś pojeździmy.
2: No, myślę, że jest to zobaczyć i no, jest to klimat, który trzeba przeżyć. Nie bardzo da się oddać na zdjęciach, jak tutaj tak naprawdę jest.
1: Usłyszał od Joanny i Pawła Nowożeńców z Krakowa nasz reporter Dominik Smaga, a Łukasz Wojtusik powie, czy ta pogoda się skiepści, czy się nie skiepści, co tam na mapach. Ja zaproszę jeszcze na fakty o 9:30.
0: Deszcz do nas idzie, no idzie, widać to na mapie, a gdzie dokładnie się pojawi, o tym już teraz. Z zachodu do nas zmierza. Idzie deszcz, idzie sikawica. Padać będzie na krańcach zachodnich po południu, potem jeszcze przeniesie się nam deszcz na południe kraju, a już teraz sporo ciemnych chmur na północnym wschodzie mamy. Najcieplej obecnie jest na terenie Wielkopolski, tam 18 stopni, 16-17 stopni w rejonie Warszawy, 15 w Lublinie. Na wschodzie nam się ładnie rozpogodziło i pięknie. 8:55, święto już za kilkanaście godzin, zacznie się długi weekend, a po nim długo przez fanów oczekiwany turniej, no którego w takim wydaniu jeszcze nie było. W tym roku w Mistrzostwach Świata Piłkarskich zagra aż 48 drużyn. Jak idą przygotowania do różnych miejsc, zerknę i sprawdzę, i do różnych drużyn, potem kolejna wasza pluszakowa historia, a po 9:30 propozycja kulturalna na weekend. Do 14 czerwca w Krakowie trwa miesiąc fotografii, zajrzymy tam.
22: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
0: A muzycznie pięknie będzie. Będzie Mamma Mia, będą dźwięki z Sherlocka.
22: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
0: I coś, co nas rozbroi na dobry początek godziny, temat z nowej nagiej broni.

0: Egzorcysta, Mike Oldfield i Tubular Bells. Powinienem w dzwony uderzyć, bo ważne informacje dla tych, którzy kochają piłkę nożną. Wiem, liga się skończyła, puchary wręczone, oprócz jednego. Pucharu Mistrzostw Świata. Za niecałe 2 tygodnie wielkie piłkarskie emocje już nas czekają, bez udziału Polaków. Duża szkoda, ale będzie na pewno komu kibicować w czasie piłkarskich Mistrzostw Świata 2026.
1: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
0: Takich mistrzostw świata w piłce nożnej jeszcze nie było. Powalczy w nich 48 państw na 16 stadionach w 11 miastach USA, 3 w Meksyku i 2 w Kanadzie. Łącznie to aż 104 mecze. W drużynach trwają ostatnie przygotowania. Argentyńczycy bronią tytułu i mają zmartwienie. Lionel Messi leczy się jeszcze po kontuzji. Dla niego to będzie już 6 mundial. 6 raz w tym turnieju udział weźmie też Cristiano Ronaldo. Zawodnik Portugalii bardzo chciałby zdobyć to najważniejsze trofeum w futbolu, bo tylko takiego do kolekcji mu brakuje. Inne w zasadzie wszystkie już ma. Drużyny w tym tygodniu z całego świata zjeżdżać będą na teren mistrzostw. Holendrzy na przykład odbyli już ostatni trening, a Szwedzi na zgrupowaniu przed wyjazdem, żeby się zaaklimatyzować do warunków nowych, które przed nimi, ćwiczyli w pomieszczeniach z temperaturą ustawioną na 38 stopni. Żartów jak słychać nie ma, jedno jest pewne, to będzie gorący turniej, pierwszy mecz 11 czerwca.

0: Dźwięki z Sherlocka nam towarzyszą, muzyka David Arnold i 20 minut po 9 już w Śniadaniu Mistrzów teraz.
1: Pluszowe Śniadanie Mistrzów.
0: O pluszaku, minionku. Dostałem wiadomość od mamy z synkiem. Mama pisze, że minionek pluszak to taki cyklop po prostu pluszowy jest. I najpierw był zabawką jako jednooki towarzysz. Jeździł z mamą w aucie, potem pomagał oswajać mamie myśl o macierzyństwie, a w czasie trudnej ciąży był przy niej podczas wizyt u lekarza. Dzisiaj należy już trochę do synka. W trakcie pisania tej wiadomości synek przyznał, że minionek uległ wypadkowi, o którym mi nie było wiadomo. Urwała mu się szelka. Ups. Minionek, czy kulawy, czy w dziurawym stroju zawsze będzie mi przypominał, pisze mama, czas oczekiwania na moje minionkowe maleństwo. No myślę jednak, że może i czas, aby i on dostał swojego misia. To dobrze, to ja mam dobrą wiadomość. Będzie drugi pluszak od nas, taki specjalny z logo RMF Classic. Na pewno nie będzie taki fajny jak minionek, ale też nie będzie chciał z nim rywalizować, bo to po prostu jest dobry pluszak do towarzystwa. Do towarzystwa czekam, zbieram wasze historie jeszcze cały czas w RMF Classic. Pluszowe jak najbardziej, najfajniejsze nagradzam pluszakiem z logo RMF Classic. Lukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl. Piszcie.
1: Pluszowe Śniadanie Misiu.

0: Fragment z muzyki na wodzie, Händla, 9.27, szykujemy się do kolejnych faktów w RMF Classic, a w nich wieści z Ukrainy, z polskich dróg i będą też Katowice, które włączą się do walki o tytuł rowerowej stolicy Polski.
1: Reklama.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już dziś po 14 w RMF Classic.
7: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Po reklamie.

0: 9.30, czas na fakty. W RMF Classic i RMF Classic Warszawa, które ma dla nas Agnieszka Pietrzak.
1: 7 osób zginęło, a 11 odniosło obrażenia na skutek ukraińskiego ataku dronowego na zajętą przez Rosję część obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy, poinformowała agencja Reutera, powołując się na podporządkowane Kremlowi władze obwodowe. Szef okupacyjnej administracji tzw. Donieckiej Republiki Ludowej napisał na telegramie, że dron uderzył w autobus koło miasta Jenakijewo na trasie z Moskwy do Symferopola na okupowanym Krymie. To 1561 dzień wojny Rosji przeciw Ukrainie. Wczoraj Rosja, przypomnę, przeprowadziła zmasowany atak dronowo-rakietowy na Ukrainę, w którym zginęły 23 osoby. Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego można się wkrótce spodziewać kolejnego ataku armii Putina. Po awarii wodociągu zablokowana jest droga krajowa nr 15 w pobliżu Kowalewa Pomorskiego. Kierowcy na trasie Toruń-Brodnica muszą korzystać z objazdu. Ruch miejscowy natomiast policja przepuszcza wahadłowo. Katowice włączają się do walki o tytuł rowerowej stolicy Polski. Przez cały miesiąc mieszkańcy będą mogli kręcić kilometry dla miasta i walczyć o wygraną.
2: Wystarczy pobrać aplikację Aktywne Miasta. Potem w menu po jej zainstalowaniu wybieramy rywalizację. Następnie w zakładce publiczne rowerowa stolica Polski dla miast prezydenckich 2026 i z rozwijanej listy wybieramy Katowice. Możemy też wybrać grupę z listy lub zaproponować nową grupę i razem z przyjaciółmi brać udział w tej rywalizacji.
1: Wyjaśniał Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach. Następne fakty RMF Classic o 10, a już teraz prognoza pogody od Łukasza Wojtusika.
0: Jaka pogoda na długi weekend się zapowiada? Zmienna. Dziś po południu deszczowo zrobi się na przykład na południu kraju. Na razie ciemne chmury w rejonie Szczecina i Gorzowa Wielkopolskiego. Teraz od 12 do 19 stopni. Jutro może popadać nad morzem i na wschodzie. Piątek od 16 do 24 stopni nam się zapowiada i pogoda w kratkę. W sobotę trochę więcej przejaśnień. W niedzielę ma być znowu cieplej do 26 stopni. A schować się można w wielu miejscach. W wielu miejscach w Krakowie, na przykład w miejscach, w których dzieje się festiwal, co się zowie Miesiąc Fotografii w Krakowie za chwilę, no tym wydarzeniu, które już za półmetkiem, opowie Tomek Gutkowski, gość poranka, a teraz u nas inny gość, Joe Cocker.

0: Gość śniadania mistrzów.
1: Z nami szef miesiąca fotografii w Krakowie, Tomasz Gutkowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Unreal Estate. Z Nabokowa wzięte. Dlaczego taki cytat?
2: Z Nabokowa. No chyba z jego doświadczenia. Znaczy jest to w ogóle cytat z jego pamiętników.
1: Pamięci przemów.
2: My żeśmy wykorzystali z niego taki fragment, gdzie on opowiada, żeśmy na własny użytek, nasi kuratorzy, czyli Krzysztof Pijarski i Anna Wozwinkel, zespół kuratorski zaproszony do tego, żeby ten główny program tegorocznego festiwalu zaprojektować. Oni go tłumaczą jako przygodne włości. Takie rozszerzenie, to jest fotograficzna opowieść o granicach, splątaniach i duchach Europy Środkowej.
1: Mhm. A Nabokow jest w ogóle bardzo ciekawym egzemplum. Jego biografia jest taką biografią wielokulturową. Przekraczania też wielu granic języka, tożsamości, kultury. Bardzo to jest ciekawe.
2: No i doświadczenia osobistego, tak? Konieczności migracji, tęsknoty, no właśnie te powidoki czegoś utraconego. Tutaj są też jakąś ważną figurą. Wyobrażenie tego, co zostawiliśmy. Więc gdzieś w tych rejestrach będziemy się poruszać w ramach programu głównego Unreal Estate, który no właśnie pierwotnie, albo chcieliśmy powiedzieć o Niemczech, o naszym sąsiedzie zachodnim, do którego mamy tak blisko i o którym niby coś wiemy, ale tak naprawdę nikt nie wiemy. Ręka w górę, kto był na wakacjach w Niemczech na przykład i spędził tak tam trochę po prostu czasu.
1: Ja w Berlinie, ale to głównie weekendowo.
2: No właśnie. W Berlinie mi się zdarzyło na przykład przejechać taką trasę wzdłuż niemieckiego Bałtyku i później właśnie w stronę Berlina i byłem absolutnie poruszony tym, że tak naprawdę nie wiemy, co to jest za kraina, mamy ją dosłownie za granicą. I zresztą tutaj granica jest też tą ważną figurą, bo no, przesuwała się, wiemy, nad naszymi głowami w efekcie różnych politycznych, wojennych zawirowań, no a później, a ludzie zostają. Chociaż nie zawsze, wiadomo, przemieszczenia ludności też są tutaj ważnym czynnikiem i o tych napięciach, o tym efekcie, tych splątań będziemy opowiadać trochę za pomocą fotografii. Zapraszamy na 3 wystawy. Pierwsza w Mocaku, indywidualna wystawa Anety Kelm pod tytułem Tomy Przemówcie. To są 2 cykle właśnie jeden jest o książkach zakazanych przez nazistów, drugi jest o pamięci rzeczy, o takiej kolumnadzie stworzonej pierwotnie na potrzeby pomnika Mussoliniego do wielkiego projektu stolicy świata, Germanii. Na szczęście nie doszło to do skutku, ale kolumny z nami zostały i stoją w tej chwili na obrzeżach Stuttgartu, blisko spalarni śmieci. 2 pozostałe wystawy, duże, zbiorowe, jedna w Bunkrze Sztuki, druga w Galerii Pałacu Potockich, gdzie mamy swoją siedzibę od jakiegoś czasu, które będą na różne sposoby, nie tylko poprzez fotografię, przez inne media również i nie tylko przez pracę niemieckich artystów, bo jest to miks polsko-niemiecki, a nawet szwajcarski. Będziemy no właśnie opowiadać o różnych aspektach tej tęsknoty, tych napięć, tych splątań.
1: Tu się zatrzymajmy, resztę możemy przecież zobaczyć, a posłuchamy jeszcze o miesiącu fotografii w Krakowie za chwilę. Tomasz Gutkowski, naszym gościem w Śniadaniu Mistrzów.
0: Gość Śniadania Mistrzów.

0: reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
2: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Jedziemy?
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: Śniadania Mistrzów.
1: Miesiąc fotografii w Krakowie, Międzynarodowy Festiwal Fotograficzny organizowany przez Fundację Sztuk Wizualnych trwa do 14 czerwca w Krakowie. Szef tego wydarzenia Tomek Gutkowski jest cały czas gościem Śniadania Mistrzów. Mówiłem o tym, że wydarzeń sporo. 3 wystawy główne, jak słyszeliście, a do tego 6 wystaw sekcji show-off, wystawa zbiorowa sekcji fringe, no i różne wydarzenia towarzyszące, spotkania, panele. I jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna wystawa poświęcona twórczości wybitnego fotografa, jakim był Tadeusz Rolke.
2: Ta wystawa Tadeusza Rolke jest takim dodatkiem, który, wiadomo, jest ten moment, kiedy zespół patrzy na mnie z niepokojem, jak wychodzę na miasto i na rynek i się boję, że spotkam kogoś i przyjdę z następnym pomysłem. Tu było podobnie, Tadeusza Rolke, wiadomo, no wszyscy uwielbiamy, ale on łączy nasz festiwal z festiwalem, Polskim Festiwalem Filmowym. Miał być w tym roku nowy dokument, będzie miał premierę za rok, ale pomysł zrobienia wspólnego wydarzenia został. Zresztą i to w Galerii SPAW będziemy pokazywać świetny zresztą projekt, mało w Polsce rzadko prezentowany, czyli Fishmark z 70-tych lat.
1: Tak dokładnie, to chyba z roku moich urodzin. Wystawa to jedno z wielu wydarzeń w ramach Festiwalu Miesiąca Fotografii w Krakowie, który do 14 czerwca w różnych miejscach stolicy Małopolski. Ja o tym, co się wydarzy jeszcze i wydarza, opowiadał nam w Śniadaniu Mistrzów.

Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir 420 gramów, krasny staw, 1,99 zł za sztukę z kartą Market Point. Makaron Lubella 400 gramów, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra, 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.

0: 11. sonata fortepianowa A-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta puentuje śniadanie mistrzów środowe, które jest preludium do tego, co wydarzy się w weekend, a dla wielu z nas to będzie długi weekend. Dariusz Stańczuk gotowy na weekend w pełni. Jak widzę, plecak ogromny, w nim niespodzianki dla was, które czekają, i zagadka, która również czeka. Pozostaje czekać na dobry program. Z Darkiem Stańczukiem do 14 będziecie, o 10 fakty.
1: Reklama.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Po reklamie.
12: Już punktualnie 10:00. Agnieszka Pietrzak i najświeższe w RMF Classic fakty.
13: Irańskie drony i pociski zaatakowały międzynarodowy port lotniczy w Kuwejcie. W ostrzale ucierpieli ludzie, a część lotów zostało zawieszonych lub przekierowanych, przekazała Państwowa Agencja Informacyjna KUNA. Kuwejskie linie lotnicze poinformowały o zawieszeniu operacji do odwołania. Agencja nie podała szczegółów na temat poszkodowanych osób. Atak spowodował poważne uszkodzenia budynku T1 lotniska, poinformowała agencja Reutera, powołując się na Krajowy Urząd Lotnictwa Cywilnego.
14: Fakty, opinie, komentarze.
13: Obowiązkowe kaski dla dzieci, bardziej surowe zasady jazdy na hulajnogach i zmiany w przepisach dotyczących najmłodszych użytkowników dróg. W życie wchodzą nowe regulacje, które mają poprawić bezpieczeństwo na drogach. Najważniejsza zmiana to obowiązek noszenia kasku przez dzieci i młodzież do 16 roku życia. Dotyczy on rowerów, hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego. Za brak kasku mandat w wysokości 100 zł poniesie opiekun dziecka. Jak ten pomysł oceniają mieszkańcy stolicy?
15: Myślę tak, dla bezpieczeństwa dzieci jak najbardziej. Tym bardziej, że jak ja jeżdżę na rowerze i patrzę, jak ta młodzież szaleje.
16: Sam jako dziecko jeździłem bez kasku przez całe życie, bo kiedyś to było nieobowiązkowe, ale myślę, że to jest dobry pomysł.
13: Dzieci do 7 roku życia będą mogły być przewożone na rowerze pod warunkiem używania kasku ochronnego. Przepisy przewidują jednak wyjątki. Na przykład, gdy dziecko przewożone jest w foteliku bezpieczeństwa, którego konstrukcja uniemożliwia użycie takiego kasku. Za godzinę zaczniemy kibicować Mai Chwalińskiej o 11 na centralnym korcie French Open Filipa Chatrier. Polka zagra o półfinał z urodzoną w Moskwie Anną Kalińską. Przed tym meczem nasz paryski korespondent Marek Gładysz rozmawiał z menadżerem Mai, prezesem beskidzkiego klubu tenisowego Advantage Bielsko-Biała, Piotrem Szczypką.
17: W jakim nastroju jest Maja?
18: Na pewno czuje stres wewnętrzny, natomiast nie pokazuje go i dużo się też akurat śmieje, wygłupia, żeby
4: żeby to napięcie troszeczkę zniwelować, więc jak to każdy sportowiec w takim momencie nie może być niezestresowany, ale myślę, że inne są też bardziej zestresowane, że jest okej.
17: Tym bardziej się mówi właśnie, że ona na korcie w ogóle żadnego stresu po niej nie widać.
4: Ona przede wszystkim uwielbia grać. Właśnie ona jest taka, że najlepiej gra na największych trybunach, nie? No, ją to nie paraliżuje, ją to właśnie motywuje.
13: Trzymamy oczywiście kciuki za Maję. Gra o marzenia. Zapowiada się rekordowy miesiąc w poznańskiej turystyce. Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej przyznaje, że w tym miesiącu miasto zaliczy prawdziwy najazd gości z całej Polski i zagranicy.
19: Czerwiec od lat jest takim wysokim sezonem, więc wiedzą o tym i hotele, wiedzą o tym restauracje, wiedzą o tym nasze punkty informacji turystycznej, więc tak, no my mamy większe obłożenie, chociażby jeśli chodzi o obsługę punktów informacji turystycznej, to samo robią hotele i restauracje i mamy też doskonałe raporty, zresztą chociażby z kart płatniczych, więc jesteśmy w stanie pokazać, gdzie te pieniądze są wydawane. I to, co trzeba powiedzieć, goście festiwali kulturalnych, teatralnych wydają dużo pieniędzy w mieście.
13: Przyznaje Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. Dariusz Stańczuk w RMF Classic za chwilę opowie o pogodzie. Ja zaproszę na następne fakty RMF Classic o 11.
12: Polecam, zapraszam, czekamy i już opowiadam. Wyż ze wschodu i dosyć ciepłe, polarne morskie powietrze działają na pogodę w Polsce dzisiaj. Chwytamy promienie słońca, kto może, ale też krople deszczu chwytamy. Od południowego zachodu w głąb kraju przemieszczają się przelotne opady deszczu właśnie i burze, także uważajcie. 14 maksymalnie na Przedgórzu Sudeckim, 17 na południowym zachodzie, do 25 przeważnie i najcieplej do 27 na południu. 10:04. Na wszystkich naszych czasomierzach w RMF Classic. Dariusz Stańczuk, do 14 będę z przyjemnością tutaj dzisiaj z wami. Rodzina Adamsów to zaraz w naszym kinie już. A teraz o Sole Mio. Słoneczko, ty moje. I trzej tenorzy.

0: Filmowa muzyka Marka Szajmana i rodzina Adamsów. O tej właśnie porze podpowiadamy Wam różne wakacyjne destynacje, bo o tej porze, planując urlopy, przedwakacyjnie pakujemy nasz plecak.
1: Plecak pełen pomysłów. Przedwakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: W każdej odsłonie tego programu pakujemy do plecaka rzeczy, które przydadzą się w specjalnie upatrzonej wakacyjnej miejscówce. Te trzy rzeczy, jedna po drugiej, będę w naszym radiowym plecaku umieszczał, a wy na bazie tych rzeczowych podpowiedzi prowadzącego będziecie odgadywać, o jakim kraju przy tym pakowaniu plecaka myślimy. Zgadywanka to jedno, trzeba też jak najciekawiej odpowiedzieć na pytanie dodatkowe. Tu z myślą o innych słuchaczach opisujecie polecajkę, waszą polecajkę na wakacyjny wyjazd. Autorka bądź autor najciekawszego tekstu w finale o 13:30 zdobędzie nasz radiowy plecak i to z zawartością wspaniałą. Rubryki do wpisów znajdziecie na rmfclassic.pl. Plecak pełen pomysłów. Jeszcze w tej godzinie większa podpowiedź w sprawie kraju zagadki. Kraju, gdzie w miejscach publicznych często zdejmuje się buty. W trąbkach teraz na naszej rockowej scenie panowie z Dire Straits.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
6: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
0: Po reklamie.

0: Gabinety kulturalne RMF Classic.
1: Autor Widnokręgu, Kamienia na kamieniu i Traktatu o łuskaniu fasoli, zmarły niedawno pisarz, będzie bohaterem wydarzenia Wiesław Myśliwski, spotkanie z mistrzem. Prezeska wydawnictwa Znak Dominika Kozłowska i redaktor Znaku Jerzy Ilk porozmawiają o Wiesławie Myśliwskim z zaproszonymi gośćmi, a fragmenty książek przeczytają Grażyna Barszczewska i Robert Więckiewicz. Wiesław Myśliwski, spotkanie z mistrzem 11 czerwca w Pałacu Rzeczypospolitej na Placu Krasińskim w Warszawie. W Łodzi wystawa Szkoła Spojrzenia – Miasto. Fotografia jest tu medium pozwalającym na uwiecznianie ciągle zmieniającego się miejskiego krajobrazu. Zebrane na wystawie kadry nie tworzą obrazu jednego miejsca, to kompozycje ukazujące różne aspekty miejskiego doświadczenia. Prowadzi nas przez całą opowieść uzbrojony w aparat fotograficzny flaneur, uważny obserwator, który przemierza ulice i rejestruje to, co chwilowe i znikające. Szkoła Spojrzenia – Miasto, ta wystawa od 18 czerwca w Muzeum Pałacu Herbsta w Łodzi. Zbliża się polska premiera musicalu Andrew Lloyda Webbera The Phantom of the Opera w monumentalnej arenowej odsłonie. O wyjątkowym przedstawieniu dzieła, które debiutowało 4 dekady temu, mówi koordynatorka produkcji The Phantom of the Opera w Polsce, Joanna Ernest.
2: Myślę, że jest to taki najbardziej rozpoznawalny tytuł musicalowy i 40 lat później uważam w dalszym ciągu jest aktualny. Historia upiora, historia Christine rezonuje z nami.
1: Upiór w operze w jubileuszowej monumentalnej odsłonie zaprezentuje się w Polsce na 2 arenach, w Gliwicach i w Gdańsku. Szczegóły na rmfclassic.pl.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Długi weekend rozpoczniemy w towarzystwie gwiazdy światowego formatu i piosenek z jego nowego albumu Cinematic, na którym artysta zaśpiewał legendarne filmowe piosenki takie jak As Time Goes By z filmu Casablanca czy Can You Feel the Love Tonight z filmu Król Lew. Moim gościem będzie Josh Groban.
1: Hello, it's Josh Groban. I'm so excited to chat with RMF Classic and I am so excited to present to you my new album Cinematic, some of my favorite film songs of all time, which I hope you enjoy very much.
0: O magii ponadczasowych melodii kina porozmawiamy jutro od 15 w RMF Classic. Jadwiga Polus, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

Będą tematy z takich filmów jak Infiltracja i Uwierz w ducha. To najbliższe minuty w RMF Classic. Dariusz Stańczuk, zapraszam. Teraz już Diabeł ubiera się u Prady 2 i z tej produkcji Material Love. Za tą dźwiękową ścieżką stoi Sienna Spiro.

0: Howard Shore i jego filmowa muzyka, muzyka z infiltracji. O butach mówiłem, prawda, konkursowo. Buty to takie, które łatwo się zdejmuje. Warto spakować do plecaka, myśląc o tym właśnie kraju. Buty, które łatwo się zdejmuje. Czyli takie wsuwane chyba najlepiej. Espadryle na przykład byłyby dobre, bo i lekkie przy okazji są. Nasz radiowy konkursowy plecak pakujemy dziś z myślą o kraju, który odgadujecie na bazie moich przedmiotowych podpowiedzi.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: Te buty to nie tylko w świątyniach trzeba tam zdejmować. W tradycyjnych zajazdach zwanych ryokanami też zrzucamy obuwie. W niektórych restauracjach to samo, w przymierzalniach sklepowych też możemy być o to poproszeni. W jakim to kraju takie zwyczaje? Piszcie, polecając ulubioną wakacyjną destynację. Po 11 wrócimy do konkursu z plecakiem nagrodą. Szczegóły sprawdzajcie na rmfclassic.pl. Plecak pełen pomysłów. Teraz obiecany Gustav Holst z fragmentem suity St. Paul.

Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir 420 gramów, krasny staw, 1,99 zł za sztukę z kartą Market Point. Makaron Lubella 400 gramów, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra, 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.

0: Już o 11:00 fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic. Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen. Po reklamie.
7: Punktualnie 11:00. Fakty w RMF Classic. Agnieszka Pietrzak.
8: Żona byłego adwokata od trumny na kółkach, zatrzymana przez policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, dowiedział się reporter RMF FM. Paulina K. wpadła w narkotykowym śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Krakowie. Prokuratura postawiła jej w sumie kilkanaście zarzutów dotyczących wielokrotnego posiadania znacznej ilości narkotyków. Mowa o mefedronie oraz o marihuanie. Kobieta nie przyznała się do zarzucanych czynów i odmówiła składania wyjaśnień. Po przesłuchaniu śledczy zdecydowali o zastosowaniu wobec niej tzw. wolnościowych środków zapobiegawczych. Sprawa Pauliny K. to jeden z wątków śledztwa, w którym zarzuty usłyszało kilkadziesiąt osób. Te zarzuty dotyczą przede wszystkim handlu dużymi ilościami narkotyków oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Kapituła Orderu Orła Białego zbierze się w poniedziałek o godzinie 10:00, ustalił nasz dziennikarz. Gremium to ma, przypomnę, zaopiniować wniosek prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zadaniem kapituły jest tylko zaopiniowanie propozycji. Przyznanie i odebranie Orderu Orła Białego jest kompetencją prezydenta.
0: Śledzimy fakty.
8: Na ekranach telewizorów Maja Chwalińska w Paryżu. Zaczynamy trzymać kciuki, by zapewniła sobie awans do półfinału tenisowego French Open. Rywalką Polki urodzona w Moskwie Anna Kalińska. Maja Chwalińska jest rewelacją paryskiego wielkiego szlema. Zaskakuje kibiców swoim niekonwencjonalnym stylem gry, który świetnie znają znajomi i przyjaciele z klubu BKT Advantage Bielsko-Biała. Między innymi przyjaciel tenisistki, trener Mikołaj Wrzoł, który podkreśla, że licząc także kwalifikacje do tego turnieju, to 8 już mecz Mai w Paryżu.
9: No i żeby wygrać, to jeszcze potrzebuje 3 meczów, więc to jest naprawdę, dla niej to jest niesamowity wysiłek, bo wytrzymać tyle mecz pod taką presją, no to jest dla wielu ludzi nieosiągalne.
8: Pochmurne niebo, 17 stopni na termometrze. Paryż zdecydowanie zapomniał o upałach. Paryż poznał już Maję i niech zachwyca się nią do końca turnieju i jeszcze dłużej. Godziny dzielą nas od początku tak zwanej czerwcówki. Jak zaplanować zdrowy i bezpieczny długi weekend? Podpowiadamy w środowym cyklu Twoje zdrowie w faktach. W Warszawie pytaliśmy przechodniów o ich weekendową aktywność.
10: No my zwiedzamy tutaj teraz na piechotę. To wczoraj chyba z 15 kilometrów przeszliśmy, także chyba też...
11: Postanowiliśmy sobie, że chodzimy, jeszcze raz chodzimy.
12: Lubię jeździć na rolkach. Mam nadzieję, że znajdę na to troszeczkę wolnego czasu, ale przede wszystkim spacery, żeby jak najwięcej raczej tutaj łapać zdrowego powietrza i tego ruchu.
8: Za godzinę na pytania o to, jak zaplanować zdrowy, długi weekend, telefonicznie będzie odpowiadać dr Małgorzata Warszawska-Socha z Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Szczegóły tego dyżuru mamy na portalu twojezdrowie.rmf24.pl. W samo południe, także następne fakty RMF Classic, a już teraz ponownie Dariusz Stańczuk i najświeższa prognoza.
7: Bardzo proszę. Wyż ze wschodu i polarne morskie powietrze, dość ciepłe, to wszystko wpływa na pogodę w Polsce. Chwytamy promienie słońca, ale też trochę deszczu będzie. Od południowego zachodu w głąb kraju przemieszczają się przelotne opady, będą także burze, także z gradem trzeba uważać. Od 22 do 25 stopni przeważnie dzisiaj w Polsce, do 27 na południu.
13: RMF Classic. Dobrze towarzyszy.
14: Witam, mówi Aga Zarian.
15: Hi, this is Cher.
16: Nazywam się Madla Rodowicz.
17: Hi, this is Katie Melua.
18: Tu Kaja. Słuchacie RMF Classic.
13: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Bill Conti i temat z filmu Falcon Crest. Zaglądamy do Torunia, gdzie Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny proponuje własną wersję kultowego musicalu Jesus Christ Superstar. Historia ostatnich dni Jezusa opowiedziana jest tu z perspektywy Judasza Iskarioty i podana w duchu teatru immersyjnego. Otóż widz nie tylko ogląda, nie tylko słucha, ale też doświadcza zdarzeń i aktywnie w nich uczestniczy. Akcja dzieje się w świecie współczesnego młodego pokolenia, które szuka duchowości, sensu życia, a gościnną przestrzenią, w której spektakl się dzieje, jest kultowy toruński klub muzyczny od nowa. Tam właśnie Jesus Christ Superstar Musical z kompozycjami Andrew Lloyda Webbera i uwaga, najbliższe pokazy jutro i pojutrze o 19:00 i na pokaz piątkowy mamy dla Was teraz podwójne bilety, podwójne zaproszenia. Redakcja małpa rmfclassic.pl. W tytule najlepiej napisać Jesus Christ Superstar.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym opowiadam wam o kinie i muzyce filmowej. Słuchamy klasyki, poznajemy nowości i tych nowości już w ten czwartek będzie całkiem sporo. Serialowo wielki finał Euforii, sezon trzeci i muzyka Hansa Zimmera. Do tego premiera, produkcja Spider Noir z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Usłyszymy także piękne filmowe utwory w równie pięknym wykonaniu Josha Grobana, a także zanurzymy się w świat Masters of the Universe. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już jutro po 18 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
5: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
4: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
13: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Po reklamie.

Będzie filmowa muzyka z Kill Billa, będzie klasyk Józef Haydn z fragmentem Ostatniej Londyńskiej Symfonii. Dariusz Stańczuk, zapraszam do słuchania. To jest RMF Classic. Teraz Jan Sebastian Bach i słynna tokata de mol mistrza baroka.

0: Menuet ze 104. londyńskiej symfonii Haydna, który wybierając się do Anglii, słowników niemiecko-angielskich nie pakował, stał na stanowisku, że językiem muzyki opowie wyspiarzom wszystko, co trzeba. My z kolei pakujemy przedwakacyjnie nasz plecak, myśląc o wyprawie na daleki, bardzo daleki nawet wschód. Spakowaliśmy już buty, bo w kraju tym często się je zdejmuje w świątyniach, w zajazdach, w restauracjach też. W tej sytuacji warto też spakować skarpety, takie, które nie przyniosą nam wstydu po zdjęciu obuwia. No takie całe, niepoprzecierane. No i w dobrym guście skarpetki będą okej.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: To z myślą o jakim to kraju się dziś pakujemy. rmfclassic.pl, plecak pełen pomysłów. Cały czas czytamy wasze propozycje. Teraz filmowa podpowiedź. Uma Thurman tutaj z samurajskim mieczem działa przy muzyce Louisa Bacalowa. Kill Bill, część pierwsza.

Suita z czasów Holberga i Edvard Grieg, kompozytor z krainy norweskich fiordów. Dolnośląskie jezioro Pilchowickie przechodzi właśnie największą metamorfozę od czasu swojego powstania. W ramach modernizacji tamtejszej zapory zbiornik zostanie całkowicie opróżniony do zera i taki zerowy stan wody będzie już w lipcu. Potem wody nie będzie w jeziorze aż do 2028. I tak po raz pierwszy będziemy mogli zobaczyć dno jednego z najbardziej rozpoznawalnych jezior Dolnego Śląska. Byleby tylko nie było tam zbyt wielu niechlubnych skarbów na tym dnie, zabytków z działów takich jak RTV, AGD i tak dalej. Już są głosy, że odśmiecanie jeziora Pilchowickiego szykuje się naprawdę poważne. O śmieciach pamiętać trzeba, zwiedzając kraj zagadkę. W naszej zabawie plecak pełen pomysłów. O tym wspomnę tuż po 12:00 w ramach kolejnej konkursowej podpowiedzi. Teraz Kate Bush nam zaśpiewa.

Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir 420 gramów, krasny staw, 1,99 zł za sztukę z kartą Market Point. Makaron Lubella 400 gramów, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra, 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy

0: Mamy borówki amerykańskie XXL, tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.

0: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
1: Dobry design i nowinki zza oceanu.
0: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
1: To nasz plan na życie z klasą.
0: Życie z klasą. Już dziś po 14 w RMF Classic.
2: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
7: 12 punktualnie, samo południe. Agnieszka Pietrzak ma dla nas najświeższe fakty. RMF Classic.
8: I naszą uwagę na początek oczywiście kierujemy na Paryż. Maja Chwalińska walczy z Anną Kalińską w ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open. Polka w pierwszym secie na początku zdecydowanie górą. W tej chwili jest 5-4 dla Mai, a jeszcze niedawno było 5-1. Kibicujemy, trzymamy kciuki razem z jej macierzystym klubem.
9: Tutaj licznie w BKT Adventure Bielsko-Biała, to jest szkoła tenisowa Mai Chwalińskiej na co dzień. Ja myślę, że będzie dobrze, że ta wspaniała pasa Mai, która już trwa od jakiegoś czasu, nie zostanie dzisiaj przerwana, głęboko wierzymy, ale jest też lekki stresik, no bo przeciwniczka trafiła się nam dość trudna, natomiast ja uważam, że Maja sobie z nią świetnie poradzi.
8: I niech tak będzie, też tak uważamy.
0: RMF Classic. Poznaj fakty.
8: Spragnieni sukcesu analizujemy opublikowane przez Sejm rozliczenia polityków za ubiegły rok. Niemal 67,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie otrzymuje premier Donald Tusk. Tak wynika z oświadczenia majątkowego szefa rządu. Nasz reporter Kasper Wróblewski wyjaśni, skąd tak wysokie dochody premiera?
10: No przede wszystkim emerytury. Około 38 tysięcy złotych miesięcznie Donald Tusk otrzymuje zarówno z Komisji Europejskiej, jak i ZUS-u. Z Sejmu i kancelarii premiera na konto szefa rządu wpłynęło w ubiegłym roku ponad 340 tysięcy złotych. To wszystko daje nam około 67,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. Co ciekawe, w oświadczeniu majątkowym premiera czytamy, że nie jest on posiadaczem żadnego domu ani mieszkania. Tusk podaje jedynie, że na koncie ma zbierane ponad 700 tysięcy złotych oszczędności.
8: A jakie dochody ma szef największej opozycyjnej partii?
11: Jarosław Kaczyński też nie może narzekać. W zeszłym roku co miesiąc średnio na jego konto, bo już je ma, wpływało ponad 27 tysięcy złotych, czyli 2,5-krotnie mniej niż to, co dostaje premier. Prezes PiS ma dom, ten słynny na Żoliborzu, jest właścicielem 1/3 tego domu. Nieruchomość jest warta ponad 2 miliony złotych, ma też oszczędności ponad 360 tysięcy złotych.
8: To była z kolei relacja Michała Radkowskiego. Przepis na zdrowy, długi weekend to dzisiaj temat cyklu Twoje zdrowie w faktach. Właśnie rozpoczynamy telefoniczny dyżur eksperta. Jest nim pani doktor Małgorzata Warszawska-Socha. Nasz reporter Michał Dobrołowicz wyjaśni, o co mogą pytać słuchacze.
12: W praktyce o wszystko, co może zwiększyć szansę, że problemy związane ze zdrowiem nie pokrzyżują naszych planów na ten długi weekend, to potwierdza doktor Małgorzata Warszawska-Socha.
13: Można się zgłosić tak na dobrą sprawę z każdym pytaniem, czy to dotyczącym dziecka, czy dotyczącym dorosłego. Możemy porozmawiać na temat profilaktyki, jeśli chodzi o przebywanie na słońcu, o profilaktykę związaną z sezonem aktywności kleszczy również, czy komarów. Także zachęcam do zadawania pytań.
12: Ekspertka odpowiada na Wasze pytania od teraz do 13.15, a numer to 12 200 0010.
8: Ten numer przypominamy też na naszych stronach, na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl i cały czas przypomnę, kibicujemy Mai Chwalińskiej, która walczy w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju French Open. W setach wciąż 5-4 dla Mai, a jej rywalką jest, przypomnę, urodzona w Moskwie Anna Kalińska. Fakty wracają o 13. Mam nadzieję, że przekażę świetne informacje z Paryża. Dariusz Stańczuk teraz opowie o pogodzie. My słyszymy się za niespełna godzinę.
7: Lecę jak rakieta, spróbuję przynajmniej. No i kapryśna w sumie pogodowo ta czerwcowa środa, gdzie niegdzie w Polsce promienie słońce, natomiast od południowego zachodu w głąb kraju idą przelotne opady deszczu, a także burze, także z gradem uważać trzeba. 17 maksymalnie na południowym zachodzie, od 22 do 25 na przeważającym obszarze, a najcieplej na południu Polski miejscami do 27 stopni Celsjusza.
14: RMF Classic. Jesteś w dobrym towarzystwie.
15: Nazywam się Rafał Blechacz.
16: Piotr Paleczny.
17: It's your friend Lang Lang.
18: Jakub Józef Orliński.
19: Sono Fabio Biondi su RMF Classic. Ascoltate questa radio.
14: RMF Classic.

0: James Newton Howard i jego temat z filmu Wstrząs. Nie wiem, czy wstrząs to jest odpowiednie słowo, chociaż ten ów turysta z Polski może i będzie wstrząśnięty, kiedy chcąc wrzucić śmieci do kosza gdzieś na ulicy, tego kosza tam nie znajdzie. Otóż w azjatyckim kraju, gdzie pięknie łączą starożytną kulturę z supernowoczesnością, kosza na śmieci w przestrzeni publicznej nie uświadczycie najczęściej. Lokalsi sami własne śmieci przy sobie noszą po ulicach, a potem już w domu wrzucają je do odpowiednich pojemników. Śmieci z sobą nosić muszą wszędzie także turyści.
1: Plecak pełen pomysłów. Zaplanuj wakacje z RMF Classic.
0: Także planując wakacyjny wypad do tegoż zagadkowego kraju, no właśnie do plecaka wrzucamy foliową torbę na śmieci, na swoje własne śmieci. Jeśli nie będziecie tam w tym kraju śmiecić, to lokalsi powiedzą wam z uśmiechem arigato. To na pewno. rmfclassic.pl, plecak pełen pomysłów, o jakim to kraju myślimy, pakując dziś plecak. Cały czas czytam wasze propozycje o 13.30. Finał z super nagrodą plecakiem i to z zawartością do zdobycia. Teraz Dust in the Wind, Był na wietrze i pamiętny song formacji Kansas.

0: Reklama.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Morliny są gorące. To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
6: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
7: W

0: No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo
2: i gotowe!
1: Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
11: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, 12 i 23 minuty, przepraszam, na naszych wszystkich zegarach. Teraz w tym momencie najbliższe minuty to Anna i Król, taka pozycja w naszym kinie. Nietykalni także będą, a już teraz Karnawał Zwierząt Camila Saint-Saensa i z tego Karnawału Zwierząt Śnieżno-Biały Dostojny Łabędź. Bardzo proszę.

0: Filmowy temat: George'a Fentona, Anna i Król w kinie. RMF Classic. Światowy Dzień Roweru dzisiaj. Wiedzieliście o tym? Podobno nawet 19 milionów Polaków z roweru korzysta. To blisko 80% społeczeństwa. Ładnie. Jednak tylko rekreacyjnie przeważnie rowerami jeździmy. Tylko kilka procent z nas używa dwóch kółek jako głównego środka codziennej komunikacji. Inaczej zgoła sytuacja wygląda w kraju zagadkowym, azjatyckim, gdzie prawie 80 milionów rowerów się doliczono. Aż 50% pasażerów dociera tam na stacje kolejowe i stacje metra właśnie rowerem. One pełnią, te rowery, funkcję czysto użytkową. Właściwie w miastach na przykład popularne bardzo są mamaciari. Rowery miejskie z koszykami, foteli dziecięcymi, kto potrzebuje. Także roweru ani części do roweru pakować do plecaka nie trzeba.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: Natomiast wrzuciliśmy już do plecaka łatwo zdejmujące się buty, bo tam się przydadzą skarpety w takim razie porządne. Jak bez tych butów będziemy śmigać, no i foliową torebkę na własne śmieci, bo takie zwyczaje panują właśnie w owym zagadkowym kraju. W jakimż to? Piszcie rmfclassic.pl, plecak pełen pomysłów. Za godzinę już finał ze wspaniałą nagrodą, plecakiem naszym z zawartością. Do tego cały czas czytam wasze konkursy. Kursowe plecakowe wpisy. Nietykalni teraz, zgodnie z obietnicą, Ludovico Einaudi. Muzyka.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Kiedy myślę Jan Sebastian Bach, to skojarzenie mam oczywiste. Muzyka organowa, a kiedy łączę te dwie rzeczy, to zaraz pojawia się nazwisko Helmut Walcha. Muzyk, który dwukrotnie nagrał komplet utworów organowych Bacha, a to za każdym razem blisko 50 godzin muzyki. Archiw wydał w połowie lat 60. płytę, na której słuchamy tego instrumentalisty i dwóch sesji, które dzieli 8 lat i cała epoka. Zaczniemy od najsłynniejszej fugi D-moll.
1: Muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit.
15: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
16: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
17: Po reklamie.

Nigel Hess, muzyka i sfilmowane lawendowe wzgórze. W górzystej Szwajcarii niebawem referendum i pytanie, czy wprowadzać limit liczby mieszkańców kraju. Miałby on wynieść 10 milionów. Ostatnio zwiększa się populacja Szwajcarii. No i wielu Szwajcarów uważa, że już za ciasno robi się w ich pięknym kraju. Na przybyszów z zagranicy z rezerwą patrzą też mieszkańcy kraju zagadki, o jakim dziś mówimy w zabawie naszej plecakowej. Mimo, że społeczeństwo im się tam starzeje i na obcych otwierają owszem rynek pracy, to czasowe kontrakty ich najbardziej interesują, bo jako społeczeństwo są konserwatywni, no i uzyskanie stałego pobytu czy obywatelstwa wymaga czasu, biegłej znajomości języka, kultury, a jaki ten język niełatwy, prawda? Hadzimaśte, coś takiego, jakoś tak ćwiczę przed finałem konkursu, który o 13.30. Wy też ćwiczcie i piszcie to, co trzeba na rmfclassic.pl. Plecak pełen pomysłów. Ktoś z was plecak pełen gadżetów zdobędzie.

0: Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir 420 gramów, krasny staw, 1,99 zł za sztukę z kartą Market Point. Makaron Lubella 400 gramów, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra, 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Już o 13:00 fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój

0: ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Vidaron. Od lat na lata.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest! Po reklamie.
3: Punktualnie 13. Agnieszka Pietrzak i fakty. RMF Classic.
4: To piękny, naprawdę piękny mecz. Zachwycamy się pojedynkiem Maji Chwalińskiej w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju French Open w Paryżu. W drugim secie spojrzę 5-2 wciąż dla Maji. Pierwsza partia z Anną Kalińską wygrana przez Polkę w tiebreaku. O komentarz poprosiliśmy młodszych i starszych kibicujących Maji w jej macierzystym klubie beskidzkim, klubie tenisowym Advantage Bielsko-Biała.
5: Super, ogląda się i fajnie gra.
6: Co masz na twoim banderze napisane?
7: Let's go Maja.
6: Co zwróciło twoją uwagę w grze Maji?
7: Że Maja się nie poddawała i jakoś wyszła z tego kryzysu, jak ją rywalka dogoniła w gemach.
8: Maja pokazała wielkie serce do gry. Przy 5-1 był mały kryzys, bo przeciwniczka zaczęła trafiać, weszła w swoje uderzenia, weszła w swój rytm, ale Maja w super tiebreaku pokazała naprawdę świetną grę. Były bardzo długie wymiany, także to wymaga na pewno sportowego charakteru i takiego pokazu umiejętności, bo przy wielkim zmęczeniu pokazała swój najlepszy tenis.
4: Oceniał trener Szymon Bandura, z którym rozmawiał dziennikarz sportowy RMF FM Wojciech Marczyk. Spoglądam na korcie Filipa Szatię. Cały czas 5-2, bo już jest 5-3. Cały czas oczywiście trzymamy kciuki za Maję, która jest bardzo blisko półfinału wielkoszlemowego French Open.
9: RMF Classic. Znamy fakty.
4: Poznaliśmy ceny maksymalne paliw na czwartek i piątek. Za litr benzyny 95, jutro i pojutrze zapłacimy 5,94, za 98 6,52 grosze, a za diesel trzeba będzie zapłacić 6 zł. 40 groszy. Uniwersytet Śląski w Katowicach rusza z rekrutacją na nowy rok akademicki. Na przyszłych studentów czeka 99 kierunków studiów. 10 z nich jest w języku angielskim. W ofercie pojawił się także kierunek, jakiego do tej pory nie było.
10: To bałkanistyka. Bałkany swojej wielowarstwowości, wielokulturowości wymagają spojrzenia kompleksowego. I dlatego postanowiliśmy zaoferować wszystkie te języki i koncentrujemy się na kulturze, na historii tego regionu. Ponadto, oprócz języków słowiańskich, czyli bułgarskiego, serbskiego, macedońskiego, języków Bośni i Hercegowiny oraz Czarnogóry, będziemy nauczać, i to jest zupełną nowością na Uniwersytecie, języka tureckiego.
4: Informowała RMF Max Renata Damp-Cyjarosz z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Grzegorz Jasiński będzie prezentował fakty RMF Classic od 14. Ja jeszcze spojrzę. Maja Chwalińska, Anna Kalińska w ćwierćfinale French Open. Wynik w drugim secie wciąż 5-3 dla Mai. Trzymamy kciuki. Pierwszy set wygrany przez Polkę. Zatem wierzymy, że Maja rzeczywiście awansuje do półfinału wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Dariusz Stańczuk też się przygląda temu, co
3: tak,
4: dzieje
3: tak,
4: się
3: no
4: na
3: taki
4: kortach.
3: Wynik byłby, tak. Taki wynik byłby super. No, i
4: no
3: tak,
4: są
3: tak,
4: emocje, trzymamy, są emocje.
3: Trzymamy mocno rakiety, no, no
4: tak.
3: Po prostu.
4: No to jeszcze powiedz, co w pogodzie.
3: Co w pogodzie w Polsce? No ta pogoda dzisiaj kapryśna. Nieco u nas, gdzieniegdzie promienie słońca, no ale od południowego zachodu w głąb kraju cały czas idą przelotne opady deszczu, a do tego burze także z gradem, zwłaszcza na południu uważać trzeba. 17 maksymalnie na południowym zachodzie, potem przeważnie od 22 do 25 stopni, a miejscami po południu, na południu do 27 stopni.
9: RMF Classic.
11: Zatrzymaj się i posłuchaj.
12: Cześć, mówi Edyta Górniak.
13: Hi, I'm Kylie Minogue.
14: Z tej strony Natalia Kukulska.
15: Hi, this is Katie Melua. You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Alexandre Despla i umuzyczniona przez niego dziewczyna z portretu. Słuchamy i cały czas jeszcze do finału konkursu pakujemy nasz plecak z myślą o wyprawie na bardzo daleki wschód. Dzisiaj już spakowaliśmy buty, bo w kraju zagadce często się je zdejmuje, w świątyniach, w zajazdach zwanych ryokanami. Spakowaliśmy foliową torbę na śmieci, bo każdy i lokals i turysta w owym kraju własne śmieci ze sobą nosi. Warto także mocny woreczek, taką sakiewkę na monety spakować, bo kraj zagadka to kraj, mimo że super nowoczesny, to wciąż mocno gotówkowy.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: No i chodzi tam o to, że nawet duże nominały miewają właśnie w monetach, więc tych monet tam człowiek nazbiera dużo, dlatego solidny woreczek jest fajnym pomysłem, no bo jak zwykły portfel nam pęknie od tych monet, to dopiero będzie krzyk: ojeny, ojeny. Dlaczego taki? No to pewnie już wiecie. Jeszcze chwila, jeszcze dwie i kończę doczytywanie waszych konkursowych wpisów. rmfclassic.pl, plecak pełen pomysłów, tam piszecie z myślą o jakim kraju pakujemy plecak i jaki kraj na wakacje polecacie. O tym też napisać trzeba. O 13.30 w finale konkursu już za chwil parę ktoś z was zdobędzie nasz radiowy plecak.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza.
2: Cześć, tu Kaja. Zapraszam Was na moje wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Reklama.
4: Jedziemy?
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
9: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super! Kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
12: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie.

0: Mikołaj Rimski-Korsakow, jego lot trzmiela. Jak ten czas leci, prawda? Konkursowo i finałowo teraz już plecak nasz pakujemy.
1: Plecak pełen pomysłów. Przedwakacyjna zabawa w RMF Classic.
2: Halo?
0: Halo, dzień dobry, Dariusz Stańczuk, RMF Classic, halo.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, pan Miłosz?
2: Tak, dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, a właściwie konnichiwa, mógłbym powiedzieć.
2: Konnichiwa.
0: Albo na przykład hajimashite.
2: Hajimashite.
0: O, jak pan pięknie tutaj zaśpiewał, bo oni tak śpiewnie też mówią. Z myślą, o jakim kraju pakujemy dzisiaj nasz plecak, panie Miłoszu?
2: O Japonii oczywiście.
0: Japonia oczywiście, kraj pełen kontrastów. Z jednej strony piękne, nowoczesne centra miast, ale poprzetykane cudownymi świątyniami. Tak pan zaczyna, prawda?
2: Tak jest.
0: Co tam jeszcze pana urzekło, panie Miłosz?
2: Kultura Japończyków. Wszyscy bardzo grzeczni, bardzo pomocni i nie okazujący zniecierpliwienia. To jest piękne i bardzo ważne.
0: Ale chyba dobrze podpowiadałem w sprawie na przykład takiego woreczka na monety, bo tych monet uzbierać się potrafi dużo, jak się po tej Japonii tam jeździ, chodzi.
2: Tak, jak najbardziej. Chyba, że korzysta się z automatów takich, gdzie można kupić sobie jakieś napoje, które stoją co 200-300 metrów, więc tam monety są bardzo, bardzo potrzebne.
0: No właśnie. No i ten Shinkansen, szybki pociąg. Tam też można na przykład zaprezentować skarpety w dobrym guście i w dobrym stanie, jak się buty zdejmie, prawda? Żeby na przykład w takim zagłębieniu w podłodze ogrzać nogi.
2: To faktycznie, to się bodajże do katsu nazywa.
0: Tak,
2: pod stoliczkiem, gdzie jest to podgrzewane, się trzyma właśnie
0: tak.
2: Stopy.
0: Świetnie, panie Miłoszu, to pan w Japonii był, ale życzę panu w takim razie kolejnej tam podróży, już z naszym radiowym plecakiem i to z zawartością, z naszymi gadżetami, które też tutaj w pakiecie. No i cóż, arigato, panie Miłoszu, bardzo dziękuję za...
2: Za
0: finał, bardzo mi miło. No i teraz Ryuichi Sakamoto. Jego muzyka zabrzmi z filmu Pod osłoną nieba. Słuchamy. Raz jeszcze gratuluję, przemiłego dnia życzę.
2: Dziękuję bardzo. Przemiły dzień. Dziękuję.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Długi weekend rozpoczniemy w towarzystwie gwiazdy światowego formatu i piosenek z jego nowego albumu Cinematic, na którym artysta zaśpiewał legendarne filmowe piosenki takie jak As Time Goes By z filmu Casablanca czy Can You Feel the Love Tonight z filmu Król Lew. Moim gościem będzie Josh Groban.
1: Hello, it's Josh Groban. I'm so excited to chat with RMF Classic and I am so excited to present to you my new album Cinematic, some of my favorite film songs of all time, which I hope you enjoy very much.
0: O magii ponadczasowych melodii kina porozmawiamy jutro od 15 w RMF Classic. Jadwiga Polus, do usłyszenia. Reklama.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
5: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.

Folias Criollas, muzyczny projekt Jordiego Savala. No i mamy to znaczy mamy Maję w półfinale. Maja Chwalińska pokonała Rosjankę Annę Kalińską w meczu o półfinał wielkoszlemowego turnieju French Open 7-6, 6-3, tak to się szczęśliwie skończyło. W półfinale zmierzy się Maja z liderką światowego rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką albo z Rosjanką Dianą Schneider. I oby to była droga na sam szczyt tego French Open. Tego Maji wszyscy życzymy. Mamy kciuki, no i rakiety też, kto tam ma i może. Tyle na razie ode mnie, Dariusz Stańczuk. O 17.30 jeszcze wrócę w ramach cyklu Classic Design. Tymczasem od 14.00 antena RMF Classic w dobrych rękach Uli Urzędowskiej. Teraz Seweryn Krajewski zagra, zaśpiewa to muzyka z serialu Jan Serce.

0: reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
4: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
8: Zdrowit.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2+1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
0: Po reklamie.

0: To jest RMF Classic, punktualnie 14. Czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
1: Na początek informacja dnia. Maja Chwalińska zameldowała się w półfinale wielkoszlemowego turnieju French Open. Polka pokonała Rosjankę Annę Kalińską w dwóch setach 7-6, 6-3. W pomeczowym wywiadzie Polka przyznała, że była zestresowana, ale próbowała koncentrować się na grze i to się udało.
2: No tak, kurczę, miałam 5-1, kilka setowych chyba przy 5-1, tak, miałam setową, później przed 5-3 z tego co pamiętam, ale tutaj brawo dla Anny, bo myślę, że bardzo dobrze się też wybroniła i była o wiele bardziej agresywna w tych punktach. Więc no, cieszę się, że później potrafiłam się odbić, wygrać w tiebreaku. Też warunki nie były dzisiaj łatwe, bardzo, bardzo wiało.
1: Mam nadzieję, że będziecie za mnie trzymać kciuki w półfinale, zwróciła się do kibiców w rozmowie z Eurosportem Maja Chwalińska. W Paryżu mówi się o sensacji.
3: Wielu paryskich komentatorów jest zaskoczonych i zachwyconych grą 24-letniej Polki z Bielska-Białej, której nazwisko jeszcze niedawno niewiele mówiłoby walcom kortów Rolanda Garrosa. I nagle, dzięki maestrii taktycznej i stalowym nerwom Maja Chwalińska znalazła się w gronie czterech najlepszych zawodniczek tegorocznego French Open, jest nazywana nową gwiazdą tenisa. Wielu paryskich kibiców zaczyna wierzyć, że stanie ona za kilka dni na najwyższym stopniu podium. Sądzę, że to już przesądzone, pójdzie za ciosem, nie ma wątpliwości, jest niezwykle wytrzymała fizycznie i psychicznie, to jej atut, gra w sposób bardzo skuteczny, tłumaczy mi młody paryżanin z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
1: Maję Chwalińską w Bielsku Białej wspierali m.in. przyjaciele z klubu tenisowego BKT Advantage. Po ostatniej piłce meczu zapanowała ogromna radość.
4: Łzy są aż.
5: To jest nasze szczęście, duma. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. My jesteśmy tak szczęśliwi. Nawet nam się nie śniło. Myśmy na to czekali tyle lat. I taką ciężką drogę Maja miała.
6: No nawet nam się nie śniło, żeby Maja doszła do półfinału Wielkiego Szlema. Jesteśmy do tej pory cali rozszczęsieni. Niesamowite emocje.
1: Usłyszał nasz reporter Wojciech Marczyk o tym, z kim Maja Chwalińska zagra w półfinale, zdecyduje wynik trwającego właśnie meczu Aryny Zabalenki z Dianą Schneider.
7: Popołudniowe fakty RMF Classic.
1: Uwaga kierowcy, karambol na autostradzie A2 w pobliżu Michałówka w Łódzkiem na odcinku Skierniewice-Wiskitki. Zderzenie czterech samochodów osobowych i motocykla. Jedna osoba została ranna, zablokowane są dwa pasy w kierunku Warszawy. Policja sprawdza, czy na Politechnice Bydgoskiej doszło do narażenia ludzi na niebezpieczeństwo. To po wczorajszym znalezieniu pojemnika z substancją mogącą stwarzać zagrożenie. Z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt ewakuowano 150 osób. Chodziło o kwas pikrynowy, który jest wykorzystywany na uczelni jako barwnik do preparatów biologicznych.
8: W stanie płynnym nie stanowi praktycznie żadnego zagrożenia. Tak też jest używany na uczelni. Natomiast jeżeli doszłoby do krystalizacji, do czego tutaj faktycznie stwierdziliśmy, że fizycznie doszło, to już faktycznie pojawiają się tutaj właściwości wybuchowe. W wyniku zainicjowania mogłoby dojść do wybuchu, ale też zainicjowanie musiałoby się pojawić.
1: Tłumaczył Karol Smarz, rzecznik bydgoskich strażaków. To sama uczelnia zawiadomiła służby o substancji, która nie była zaewidencjonowana, a prawdopodobnie dużo wcześniej powinna być zutylizowana. Pojemnik został zabezpieczony przez policyjnych pirotechników i wywieziony poza teren Politechniki.

0: Dziś na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i tu bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Od południowego zachodu w głąb kraju przemieszczają się chmury i będą przelotne opady deszczu, możliwe także, że burze z gradem. 27 stopni maksymalnie.
1: RMF Classic. Poczuj się dobrze.
2: Hi, this is Pierre Mavini.
3: Witam, mówi Aga Zarian.
4: Mówi Leszek Możdżer.
5: Tu Wodek Pawlik.
6: Trochę się już zestarzałem i dopiero teraz jestem klasik. Jacek Cygan.
1: RMF Classic.

0: Piraci z Karaibów, których niosła muzyka, którą napisał Klaus Badelt. A ja zapraszam na pokład programu Życie z Klasą. 11 minut po 14 to jest RMF Classic.
1: Sponsorem programu Życie z Klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
0: Dziś niekwestionowaną gwiazdą i bohaterką programu jest Marilyn Monroe. Jeszcze w tej godzinie nasza korespondentka Lidia Krawczuk zabierze nas na wystawę w Los Angeles, właśnie otwartą, poświęconą aktorce. W poniedziałek, 1 czerwca, minęło równo 100 lat od urodzin gwiazdy, ikony kina i popkultury. A twórcy tej ekspozycji, którą dzięki naszej korespondentce odwiedzimy, próbują pokazać nam Marilyn Monroe z zupełnie innej strony. Temat Marilyn Monroe powróci także po 16, gdy zajrzymy do książki, którą napisała nasza redakcyjna koleżanka Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Książka nosi tytuł Marilyn Monroe – Wszystkie twarze bogini. I to jest zupełnie inne spojrzenie na twarz artystki, koncentrujące się na tym, co z jej wizerunkiem, mitem, legendą, dorobkiem filmowym stało się na przestrzeni ostatnich dekad, tuż po śmierci aktorki. Zapraszam do RMF Classic, magazyn Życie z Klasą do 18, o 17.30, oczywiście Classic Design tego punktu, a jakże nie zabraknie w naszym planie gry. No i oczywiście fantastyczny spacer muzyczny, ścieżka dźwiękowa pełna tematów i piosenek z filmów i seriali. Ruszamy za chwilę.
1: Sponsorem programu Życie z Klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
0: I już nas prowadzi najpiękniejsza muzyka filmowa. Vangelis i Rydwany Ognia czekają. Teraz Sting.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym opowiadam wam o kinie i muzyce filmowej. Słuchamy klasyki, poznajemy nowości i tych nowości już w ten czwartek będzie całkiem sporo. Serialowo wielki finał Euforii, sezon trzeci i muzyka Hansa Zimmera. Do tego premiera, produkcja Spider Noir z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Usłyszymy także piękne filmowe utwory w równie pięknym wykonaniu Josha Grobana, a także zanurzymy się w świat Masters of the Universe. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już jutro po 18 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś?
7: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.

0: To Andante z Symfonii Zegarowej Haydna, a to RMF Classic magazyn Życie z klasą. Zaglądamy na wystawę poświęconą Marilyn Monroe. Mija równo 100 lat od urodzin aktorki, ikony w Los Angeles. Otwarto właśnie dużą wystawę poświęconą artystce. Ale twórcy ekspozycji próbują pokazać ją z zupełnie innej strony. Nie jako blondynkę z plakatu, ale kobietę, która walczyła o kontrolę nad własną karierą i zmieniała zasady gry w amerykańskim kinie. O szczegółach nasza korespondentka zza oceanu, Lidia Krawczuk.
1: Różowa suknia z filmu Mężczyźni wolą blondynki, biała sukienka ze słomianego wdowca, osobiste przedmioty, odręcznie poprawiane scenariusze i zdjęcia, które przeszły do historii kina. Tak wygląda nowa wystawa Marilyn Monroe, Hollywood Icon w Academy Museum w Los Angeles. Powstała z okazji setnej rocznicy urodzin aktorki. O różowej sukience z kokardą właściciel kolekcji Brian Johnson w wywiadzie dla NBC Los Angeles mówi tak. To jeden z najbardziej kultowych kostiumów filmowych, jakie kiedykolwiek powstały. Był naśladowany niezliczoną ilość razy. Od Madonny aż po Ryana Goslinga i jego hołd dla numeru Diamonds are a girl's best friend. Żartuję oczywiście. Ten strój symbolizuje także kobiecą siłę, ponieważ postać Lorelai w tym filmie była bardzo silną kobietą, więc myślę, że ma ogromne znaczenie nie tylko ze względu na swój wygląd, ale też ze względu na swoją historię. To, jak powstał ten kostium, jest naprawdę bardzo interesujące. Choć od śmierci Marilyn Monroe minęło już ponad 6 dekad, jej wizerunek pozostał jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli amerykańskiej popkultury. Wystawa próbuje jednak odsunąć na bok mit seksbomby i pokazać kobietę, która znacznie wyprzedzała swoje czasy. Przyglądamy się jej karierze od samego początku, od momentu, gdy pojawiła się na scenie poprzez plotkarskie rubryki, kult gwiazd i zainteresowanie fanów. Następnie pokazujemy różne etapy jej kariery, kiedy poślubiła Joe DiMaggio, kiedy pojechała występować dla amerykańskich żołnierzy w Korei, a także gdy kręciła słynną scenę z białą sukienką unoszoną przez podmuch powietrza z metra. Wydarzenie, które stało się ogromnym sukcesem medialnym. Przyglądamy się również późniejszym latom jej życia, między innymi ostatniemu publicznemu wystąpieniu, w czasie którego zaśpiewała dla Johna F. Kennedy'ego słynne Happy Birthday, Mr. President. Pokazujemy także, jak media relacjonowały jej przedwczesną śmierć. Mówi Sophie Serrano, kuratorka wystawy. W latach 50. Marilyn Monroe otwarcie mówiła o terapii psychologicznej, sprzeciwiała się szefom studiów filmowych, domagała się wpływu na własny wizerunek i została jedną z pierwszych aktorek, które założyły własną firmę produkcyjną. Twórcy wystawy podkreślają, że bardzo świadomie budowała swoją markę i kontrolowała sposób, w jaki była przedstawiana publiczności.
0: Lidia Krawczuk, nasza korespondentka z Waszyngtonu i jej specjalnie dla nas przygotowane oprowadzanie po wystawie o Marilyn Monroe. A wszystkich ciekawych Ameryki w ujęciu naszej korespondentki zapraszam na naszą stronę rmfclassic.pl, zakładka podcasty i podcast, który przygotowuje Lidia Krawczuk, opowiadając nam o tym, co za oceanem, nosi tytuł Ameryka i ja.

0: Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: No

0: lata. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

Trzecia część koncertu flautowego E-dur to kompozycja, której autorem jest Saverio Mercadante. To RMF Classic. Grała angielska orkiestra kameralna, muzyków prowadził i Jean-Pierre Rampal. Za 9 minut 15, o 15 najważniejsze fakty. W faktach między innymi atrakcje długiego weekendu w Beskidach, festiwal 9 sił i okazja, aby wziąć udział w warsztatach, koncertach i wędrówkach. Szczegóły w faktach o 15, teraz nowość na naszej antenie, Michael Jackson, jako muzyczne wspomnienie filmu Michael.

0: reklama. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
1: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Niskie ceny są codziennie.

0: Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
1: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
0: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Idealna na grilla karkówka wieprzowa.

0: Sowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie.
3: Minęła 15. RMF Classic. Zapraszamy na najważniejsze fakty. Przy mikrofonie Grzegorz Jasiński.
4: Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał sekretarzowi obrony USA Pete'owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Minister obrony zaznaczył na platformie X, że zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje, przeciwnie, może być jeszcze większe. Kosiniak-Kamysz dodał, że bezpieczna Polska to silna armia, silne społeczeństwo, a także silne sojusze. Aryna Zabalenka coraz bliżej półfinału French Open. W meczu z Dianą Schneider wygrała w pierwszym secie, w drugim prowadzi 5-4 i serwuje. Na zwyciężczynię tego meczu czeka nasza Maja Chwalińska, która dziś w dwóch setach pokonała Annę Kalińską. Wielkie emocje panowały dziś w klubie BKT Advantage w Bielsko-Biała, której na co dzień zawodniczką jest Maja Chwalińska. Zawodnicy i zawodniczki, trenerzy, pracownicy wspólnie oglądali mecz.
5: My jesteśmy wdzięczni Maji, naprawdę, bo to dzięki niej mamy takie emocje. Ja nie wiem, co ja mam, przepraszam, powiedzieć. To jest szok.
6: Maja bardzo ładnie grała i po prostu podobało mi się bardzo jej gra.
7: Ale wzruszyłaś się trochę po tej ostatniej piłce?
6: No, troszeczkę.
7: Wybraliście dla niej już czerwony dywan, żeby ją tu w klubie przywitać?
8: O, myślę, że czerwony dywan nie wystarczy. Chyba będziemy musieli ją wnieść na rękach. Na pewno zorganizujemy imprezę powitalną, na pewno będzie wylewał się szampan i na pewno będzie to huczna impreza.
4: Takie komentarze i zapowiedzi usłyszał w klubie nasz reporter Wojciech Marczyk.
9: RMF Classic. Znamy fakty.
4: Uwaga kierowcy na dwójce w Łódzkiem. Kolizja dwóch ciężarówek w Baranówce między Łodzią a Łowiczem. Zablokowany jest prawy pas w stronę Warszawy. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej 92 w Paprotni w Wielkopolsce na trasie Konin-Koło. Tam zderzenie dwóch samochodów. Policja kieruje ruchem. Co powinno znaleźć się w apteczce, którą zabieramy na długi weekend? W cyklu Twoje zdrowie w faktach podpowiadamy, jak zwiększyć szansę, że długi czerwcowy weekend minie bezpiecznie i zdrowo.
10: Niezależnie od tego, dokąd jedziemy, profesor Bożena Walewska-Zielecka wskazuje tu na opatrunki, które na pewno warto zabrać ze sobą.
11: Środki odkażające, bandaże, leki przeciwbiegunkowe, repelenty, czyli środki odstraszające komary.
10: Specjaliści dodają też, żeby na długi weekend czy na urlop zabrać ze sobą leki, które przyjmujemy na stałe, najlepiej z zapasem, gdyby pobyt nam się wydłużył.
4: Przypomina sprzed Szpitala Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nasz reporter Michał Dobrołowicz. Festiwal 9 Sił to jedna z atrakcji długiego weekendu w Beskidach. Zacznie się w piątek i potrwa do niedzieli. W tym czasie w 9 miejscach Beskidów i Śląska Cieszyńskiego będzie można brać udział między innymi w warsztatach, koncertach, wędrówkach czy poznawać historie związane z tym regionem. Atrakcji zatem nie powinno zabraknąć, a co z pogodą?
12: Będzie zmienna. Dziś w całym województwie śląskim i także w Beskidach zapowiadane są burze. W Boże Ciało, czyli jutro, można spodziewać się słońca. W piątek będzie deszczowo. Sobota to znowu prognozowane słońce, a w niedzielę niestety deszcz. Miejsca noclegowe jeszcze oczywiście można znaleźć, ale na przykład według szacunków Urzędu Miejskiego w Wiśle już zajęte są w prawie 80%. Zwłaszcza w ostatnich dniach liczba rezerwacji robionych czy to telefonicznie, czy online wyraźnie rosła. Dojazd do beskidzkich miejscowości teraz wczesnym popołudniem, czy to krajową jedynką, czy trasą S1, na razie nie powinien sprawiać kłopotów.
4: Przewiduje nasz reporter Marcin Buczek.

0: Na północnym wschodzie raczej bez opadów, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Przemieszczające się od południowego zachodu w głąb kraju mamy przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Dziś maksymalnie 27 stopni na południu.
1: RMF Classic inspiruje.
2: Tu Agazarian.
3: Igor Herbut.
4: Grzegorz Markowski.
5: Tu Kasia.
6: I Jacek, czyli Kwiat Jabłoni.
5: Słuchacie RMF Classic.
6: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Hans Zimmer i Król Lew na naszej ścieżce dźwiękowej, a to jest RMF Classic, magazyn Życie z klasą. 11 minut po 15. Oto zaproszenie. Zapraszają wydawnictwo Znak oraz RMF Classic na Wiesław Myśliwski, spotkanie z mistrzem. O Wiesławie Myśliwskim, jednym z najwybitniejszych współczesnych polskich prozaików, autorze m.in. Kamienia na kamieniu, widnokręgu, traktatu o łuskaniu fasoli, rozmawiać będą dr Karolina Wawer, profesor Roch Sulima, redaktor Wojciech Bonowicz oraz Stanisław Baj. Zaprasza nas na to spotkanie, które odbędzie się już niebawem w Warszawie, Dominika Kozłowska, prezeska Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak, wieloletnia redaktorka naczelna miesięcznika Znak.
1: Więc zapraszamy do Pałacu Rzeczpospolitej, przepięknie odnowionego miejsca. W mediach społecznościowych wydawnictwa Znak można pobrać wejściówki na to wydarzenie. Poza wspomnianymi gośćmi, fragmenty książek przeczytają Grażyna Barszczewska i Robert Więckiewicz. Wieczór uświetni coś dla słuchaczy radia. Muzyka Adama Pierończuka, która no też jest niezwykłym komentarzem do twórczości Wiesława Myśliwskiego. Grażyna Barszczewska też sama fenomenalny monodram przygotowywała parę lat temu, oparty o Ucho Igielne, więc myślę, że to będzie taki wieczór no rzeczywiście spotkania z twórczością Myśliwskiego w bardzo wielu wymiarach, więc serdecznie zapraszam.
0: Piękny, mądry, muzyczny wieczór z dobrym słowem. Wiesław Myśliwski, spotkanie z mistrzem. Przypomnę datę 11 czerwca, godzina 18, Warszawa, ale wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl. Zapraszam do zakładki. Polecamy. I zapraszam do RMF Classic. Teraz menuet z kwintetu smyczkowego E-dur Boccheriniego, Toruńska Orkiestra Kameralna i Jerzy Salwarowski.

0: Reklama.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverglest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie.

25 minut po 15, tak nas poprowadzi ścieżka dźwiękowa. Już teraz zapraszam, muzyka z serialu Lekcje Chemii, serial Miasteczko Twin Peaks, fragment ścieżki dźwiękowej, przebój z filmu Dirty Dancing, a teraz Harry Potter i Czara Ognia, fragment muzyki do filmu. Autorem ścieżki dźwiękowej jest Patrick Doyle.

0: 15.30. Tanecznym krokiem i ścieżką dźwiękową RMF Classic idziemy. To przebój z filmu Dirty Dancing, a to magazyn Życie z klasą do 18. Teraz ostatnie spojrzenie przed finisarzem na wystawę, którą już tylko do 14 czerwca można oglądać w Warszawie w Instytucie Fotografii Ford. Tytuł wystawy: W podróży służbowej. Zdjęcia zrobił Kuba Dąbrowski. I tak sobie myślę, jeżeli rzeczywiście ten diabeł naprawdę ubiera się u Prady, to Kuba ma go na zdjęciach, bo od lat fotografuje kulisy świata mody. Opowie nam teraz o przestrzeniach, w których pracuje, i o zdjęciach, które znalazły się na tej wystawie.
1: Ja pracuję, znaczy moim podstawowym klientem jest dziennik, który nazywa się Women's Wear Daily. Jest to publikacja, o której normalni ludzie nie słyszeli, natomiast jest to dziennik, drukowany dziennik o modzie, wychodzący od 1911 roku w Stanach i w Japonii. Jest to dziennik, który jest troszeczkę jak Wall Street Journal, tylko dla świata mody. Jest to dziennik przede wszystkim dla ludzi pracujących w modzie, a nie dla ludzi interesujących się modą. To znaczy, ja jestem z punktu widzenia prawnego fotoreporterem, obserwatorem rzeczywistości. Zdjęcia, które robię, to nie są sesje mody. To jest towarzyszenie czy obserwowanie tych pokazów mody z bliska na poziomie takim po prostu reportersko-dokumentalnym. I oczywiście na tych zdjęciach są ubrania. Te zdjęcia też są często później wykorzystywane do opowiadania o tych ubraniach, ale pokazuje bardziej atmosferę tego, co się dzieje z tyłu, na zapleczu pokazu. Staram się uchwycić projektantów przy pracy, staram się uchwycić rzeczy, które będą interesujące dla czytelnika WWD, który jest modowym insiderem, mówiąc brzydko. I tak samo przed pokazami, fotografując scenę uliczną, to, co dzieje się przed wejściem na pokazy, fotografuję to nie w sposób aspiracyjny, koncentrując się na influencerach czy najpiękniej ubranych ludziach. Fotografuję to, jak to faktycznie wygląda. Mm-hmm. Znaczy, mogę sfotografować zagubionych w tłumie, niezorientowanych w sytuacji turystów, którzy nagle znaleźli się w apogeum tej całej pandemonium, tej całej sytuacji. Mogę sfotografować paparazzi przy pracy, którzy teraz wyglądają inaczej niż wyglądali kiedyś. Fotografuję kierowców limuzyn wożących tych ludzi. Fotografuję oczywiście też tych sławnych ludzi, ale nigdy nie zależy mi na zrobieniu czystego, ładnego, portretowego zdjęcia. Pokazuję po prostu, jak to wygląda. I też umieszcza się to w całym archiwum WWD, bo oni tą rubrykę street style'ową, powiedzmy sobie, prowadzą nieprzerwanie od 1927 roku. W związku z tym te zdjęcia pełnią funkcję przeklikiwania teraz, raportu na teraz, ale też jakby jak każda fotografia, pełnią funkcję na przyszłość. Znaczy to, żeby ktoś za 40 lat mógł zobaczyć, tak to wyglądało.
0: Archiwum.
1: Tak. Więc tak. Czasami fotografuję, nie wiem, w fabrykach, w pokojach do przymiarek, nie wiem, jakby te ostatnie momenty przed powstaniem kolekcji. Czasami fotografuję te atelier pracujące nad pokazami od couture, gdzie jakby to jest totalnie imponujące. Jakby tą rzemieślniczą, artystyczną pracę, która kończy się tym, czym się kończy, czyli tymi wszystkimi spektakularnymi kreacjami, których nie da się chodzić, ale...
0: ale pięknie wyglądają, oszałamiająco przynajmniej.
1: Tak, i kupuje się je, myślę, bardziej do muzeum, znaczy do kolekcji muzealnych, niż do faktycznego ubierania się w niej, jak rzeźby.
0: Mówił i do swojego świata zabrał nas Kuba Dąbrowski, fotograf. Jego zdjęcia znajdują się na wystawie W podróży służbowej. Jeżeli w tej podróży służbowej artyście chcielibyśmy towarzyszyć, to jest szansa do 14 czerwca zobaczyć tę wystawę w Warszawie w Instytucie Fotografii Ford. A my już ruszamy ścieżką dźwiękową na horyzoncie miasteczko Twin Peaks, muzyka z serialu Angelo Badalamenti.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Co ty, kurtka, wiesz o zabijaniu? Nie ma takiego filmu. Luke jest twoim dziadkiem. Nie ma takiego filmu. Proszę państwa, wysoki sądzie, to jest profesor Stefan Wilczur. Nie ma takiego filmu, czyli szczere rozmowy o kinie, kulisy branży filmowej oraz doskonała zabawa. Nie ma takiego filmu. Nowy program w RMF Classic. Już w sobotę po 15:00. Prezentują Natalia Ryba i Jacek Cygan. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
2: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
3: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: A cappuccino też za 7?
5: Też.
7: A flat white?
5: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Morliny są...
13: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
14: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Po reklamie.

Kukułka, Allegro z koncertu Adur. Kukułka Vivaldiego, Akademia Muzyki Dawnej. Na skrzypcach grał Andrew Menzi. Za 9 minut 16, o 16 najważniejsze fakty. Teraz zaglądamy do pierwszej dwudziestki naszej listy przebojów muzyki filmowej. I na 19 miejscu jest piosenka, którą śpiewa Nick Cave i która znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Sny o pociągach. Trochę nisko. Może damy szansę temu utworowi? Posłuchajcie i jeśli wpadnie wam w ucho, to zagłosujcie. A całe notowanie i przebogata poczekalnia, z której też można wybierać perełki i awansować do pierwszej dwudziestki, to wszystko na naszej stronie rmfclassic.pl. Przesłuchujcie, głosujcie, a notowanie kolejne naszej listy w niedzielę o godzinie 18. Nick Cave.

Spodobała ci się ta piosenka? Zapewni jej awans w kolejnym notowaniu listy przebojów muzyki filmowej i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: Reklama.
1: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
3: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kaufland jest!
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: Po reklamie.
13: RMF Classic minęła 6.

0: 16. Zapraszamy na najważniejsze fakty. Fakty przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
1: Na paryskich kortach Rolanda Garrosa sensacja goni sensację. Nie faworyzowana Aryna Zabalenka, ale Diana Schneider będzie przeciwniczką Mai Chwalińskiej w półfinale French Open. Białorusinka, liderka rankingu tenisistek, nieoczekiwanie przegrała z Rosjanką w trzech setach. Decydującą trzecią partię Schneider wygrała do zera. Nasza Maja na konferencji po wygranym meczu z Rosjanką Anną Kalińską podkreślała, że w Paryżu liczy się dla niej tylko gra.
2: To też jest kwestia właśnie tych wyborów, to, że nie wchodzę na te media podczas tego turnieju, nic nie czytam tak naprawdę. Myślę, że to mi bardzo, bardzo pomaga, bo naprawdę chcę się skupić tylko na grze.
1: Żelisław Żyżyński z kanału Plus Sport na antenie internetowego radia RMF24 podkreślał, że Chwalińska wniosła do wielkiego tenisa ogromną różnorodność.
3: Coś, co wydawało się, że już w światowym tenisie na tym najwyższym poziomie miejsca mieć nie może, na pewno nie będzie przynosić dobrych wyników, a Maja konsekwentnie gra te swoje dropshoty, jest bardzo mądrą zawodniczką, wytrzymuje psychicznie to wszystko. Z taką ogromną skromnością też udziela wszystkich wypowiedzi. To nie jest fałszywa skromność, tylko no po prostu, gdy przez lata rozmawiało się z ludźmi, którzy ją znają, oni mówili, że to jest taka skromna, otwarta, szczera dziewczyna i każdy... Myślę, że nie ma w Polsce osoby, która nie trzymałaby by za nią kciuków. I tak myślę, że do tego tytułu Królowej Paryża to są jeszcze dwa szczeble do pokonania, ale taką królową serc kibiców... Nie tylko w Polsce, ale w ogóle kibiców tenisa, Maja Chwalińska już została.
1: Półfinał Maja Chwalińska, Diana Schneider już jutro.
4: RMF Classic. Poznaj fakty.
1: Uwaga kierowcy, utrudnienie na trasie S8 w Warszawie między węzłami Marywilska i Modlińska. Zderzyły się dwa auta osobowe. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Poznania. W rejonie Krakowa rozpoczynają się aż 3 protesty mieszkańców okolic Zakopianki przeciwko wariantom budowy trasy S7.
5: Organizatorzy zapowiadają blokadę węzła A4 Kraków-Wieliczka, a także co przed długim weekendem może być uciążliwe, zjazdu z autostrady na Zakopiankę przy węźle Opatkowice. To jednak nie koniec utrudnień dla podróżujących w stronę Tatr. Protest w postaci czasowego blokowania przejścia dla pieszych odbędzie się również w Gaju. Demonstracja to sprzeciw wobec sposobu prowadzenia prac nad projektem trasy S7 pomiędzy Krakowem a Myślenicami. Mieszkańcy okolicznych miejscowości twierdzą, że rządzący nie wsłuchują się w ich głos i nie uwzględniają zgłoszonych przez nich postulatów.
1: Informuje Paweł Konieczny. Ich majątki sięgają dziesiątek milionów złotych, do tego meble, auta, obrazy warte kilkaset tysięcy złotych. W faktach wraz z naszymi reporterami zaglądamy do oświadczeń majątkowych posłów. Oto kilka przykładów.
6: Poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki, potężne oszczędności 950 tysięcy złotych, 800 tysięcy dolarów i 320 tysięcy euro. Niezależny poseł Marek Jakubiak ma 6 luksusowych zegarków, w sumie są warte 140 tysięcy złotych. Najdroższy, uwaga, 35 tysięcy złotych. No i do tego jeszcze 4 obrazy warte 200 tysięcy złotych.
7: Jednym z najbogatszych posłów w Sejmie jest też poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Dowhan. O jego wielkim majątku może świadczyć m.in. 9 luksusowych zegarków o łącznej wartości niemal 500 000 złotych. Polityk ma też kilka samochodów, w tym 2 Porsche, sportowe i rodzinne, ale też rower. Rower o wartości 30 tysięcy złotych. Poseł Robert Kropiwnicki, także z Koalicji Obywatelskiej, śrubuje swój rekord w liczbie posiadanych mieszkań. Od ubiegłego roku ma ich już 13. Z kolei poseł PiSu Andrzej Gut-Mostowy, oprócz zebranych 7 000 000 złotych, ma także nieruchomości warte w sumie 70 000 000 złotych.
1: Podsumowują nasi reporterzy Kacper Wróblewski i Michał Radkowski.

0: Na północnym wschodzie raczej pogodnie i bez opadów, na pozostałym obszarze zachmurzenie miejscami duże, a od południowego zachodu w głąb kraju przemieszczają się chmury i przelotne opady deszczu, możliwe także burze, także z gradem, maksymalnie 27 stopni.
1: RMF Classic. Łyszczy gwiazdami.
2: Cześć, mówi Edyta Górniak.
3: Magda Oczarska.
4: Mówi Magda Cielecka.
5: Z tej strony Natalia Kukulska.
6: Sonia Bohosiewicz.
7: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy RMF Classic. Stała słuchaczka i wielka fanka tej fantastycznej rozgłośni Urszula Duciaka.
1: RMF Classic.

0: Bill Conti i czołówka kultowego niegdyś serialu pod tytułem Dynastia. Ścieżka dźwiękowa prowadzi nas niewątpliwie do świata pięknych, bogatych, nie zawsze szczęśliwych. Łącząc ten świat z fabryką snów, czyli z Hollywood, przyznać należy, że jedną z najjaśniejszych gwiazd tego świata jest Marilyn Monroe, której setne urodziny w tym roku obchodzimy. Urodziła się 1 czerwca w 1926 roku, więc w poniedziałek. Miniony równo te 100 lat od urodzin artystki minęło. A w tej godzinie zajrzymy do książki, którą napisała Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, nasza redakcyjna koleżanka Marilyn Monroe, Wszystkie twarze bogini. W tej książce Katarzyna zastanawia się, co składa się na fenomen artystki i jak jej dziedzictwo zostało przetworzone przez kulturę i popkulturę, jak zapamiętaliśmy i pamiętamy Marilyn Monroe. Dlaczego jest ona wciąż ponadczasową boginią? Dlaczego ten jej pomnik, mimo dekad upływających od jej śmierci, jest wciąż trwały i tak pociągający? Co składa się na ten fenomen?
1: Tak, na pewno to, że się nie zestarzała, to ja mówię o tym bardzo często, że Hollywood tego nigdy nie wyraża wprost, ale tak naprawdę gwiazdy, które się nie zestarzają, są dla nich najważniejsze, bo odchodzą w tym swoim szczycie. Wydaje mi się, że jest prawdą, że Marilyn Monroe była w pewien sposób niepowtarzalna, ale także jest to historia, która jest bardzo pociągająca narracyjnie, tak? Czyli kobieta, która pochodzi z rodziny z problemami, jej matka zmaga się z chorobą psychiczną, żeby zrobić karierę w Hollywood, musi się odmienić, musi zmienić imię i nazwisko, musi zrobić sobie operację, przefarbować włosy i staje się tą gwiazdą, o której mamy takie podejrzenie, że one były dwie, tak? I to bardzo często powraca w narracji, że była ta Norma Jane, która była prawdziwą osobą, tak? Zdolną dziewczyną, która chciała zrobić karierę i była ta Marilyn Monroe, najlepiej wykreowana postać w historii być może Hollywood, tak? Od A do Z, od tonu głosu tego takiego naiwnego, po sposób ruszania się, po to uwodzicielskie spojrzenie i tą fryzurę, którą wszyscy kojarzymy. I mam wrażenie, że nas to fascynuje, właśnie ta rozbieżność pomiędzy tym, co widzieliśmy wszyscy, a tym poczuciem, że to chyba była wielka rola, za którą była jakaś prawda i to poszukiwanie tej prawdy, to takie chęć dojścia do tego, co było naprawdę, kto to tak naprawdę był, sprawia, że ta postać jest dla nas tak fascynująca, a jednocześnie to jest opowieść z morałem. To jest ta opowieść, którą troszeczkę chcemy podsuwać, zwłaszcza młodym dziewczętom. Spójrzcie na Marilyn, była piękna, miała wielu mężów, miała karierę, no ale jednak mimo wszystko była nieszczęśliwa. Musisz, dziewczyna, się zastanowić, czego chcesz od życia, bo być może to twoje pragnienie, żeby być sławną, piękną, powszechnie kochaną, nie da ci szczęścia. I wydaje mi się, że tak naprawdę jak patrzymy, jak opowiadamy sobie historię o Marilyn, to my sobie ją opowiadamy jak bajkę z morałem, tak? I dlatego nie możemy uznać, że jej śmierć była przypadkiem, bo wtedy nasza historia nie ma morału. A to jest opowieść z morałem, która mówi, no sława nie da ci szczęścia. I chcemy to sobie mówić, ponieważ większość z nas nie jest sławnych. W związku z tym chcemy mieć takie przekonanie, że te drogi do szczęścia są inne.
0: Mówiła Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, nasza redakcyjna koleżanka, autorka niedawno wydanej książki Marilyn Monroe, Wszystkie twarze bogini. A to jest nasza godzina z Marilyn Monroe w RMF Classic, programie Życie z klasą. Za chwileczkę oddamy głos artystce, a do książki i opowieści o Marilyn Monroe jeszcze wrócimy.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Długi weekend rozpoczniemy w towarzystwie gwiazdy światowego formatu i piosenek z jego nowego albumu Cinematic, na którym artysta zaśpiewał legendarne filmowe piosenki takie jak As Time Goes By z filmu Casablanca czy Can You Feel the Love Tonight z filmu Król Lew. Moim gościem będzie Josh Groban.
1: Hello, it's Josh Groban. I'm so excited to chat with RMF Classic and I am so excited to present to you my new album Cinematic, some of my favorite film songs of all time, which I hope you enjoy very much.
0: O magii ponadczasowych melodii kina porozmawiamy jutro od 15 w RMF Classic. Jadwiga Polus, do usłyszenia. Reklama.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: Skoczysz do Carrefoura?
13: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
0: Po reklamie.

0: To fragment piątej symfonii Ludwika van Beethovena, a to jest RMF Classic za 28 minut 17, magazyn Życie z klasą i to jest nasza godzina z Merlin. W tej godzinie Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, autorka niedawno wydanej książki Merlin Monroe, Wszystkie twarze bogini, opowiada nam o tym, jak świat postrzegał i postrzega Merlin Monroe, jakie dzieła kultury i popkultury nawiązują do jej postaci, jakie narracje wokół aktorki wybrzmiewają i wybrzmiewają. I wreszcie, jak funkcjonuje mit Merlin Monroe, o której tak wiele można powiedzieć. Aktorka, ikona, bogini, legenda, uwodzicielka, ale też znak towarowy i produkt, co też Katarzyna Czajka-Kominiarczuk w swojej książce analizuje.
1: Tak, tak, to jest bardzo ważne, bo nie możemy zapominać o tym, że Merlin jest też produktem, tak? Jest świetnym znakiem towarowym, jak to powiedziałaś. Firma Authentic Brands, która ma prawa do wizerunku Merlin, chwali się po prostu miliardami tak zwanych impresji w social mediach, czyli wzmianek czy wspomnień o samej Merlin. No i dla mnie jest fascynujące takie rekonstruowanie, co my właściwie próbujemy sprzedać poprzez Merlin Monroe, bo są takie rzeczy, które są w miarę oczywiste, nie wiem, szminka, tak? Jakby makijaż, to się wydaje logiczne.
2: Perfumy.
1: Ale na drugim końcu tego spisu jest na przykład sprzęt kuchenny, tak? Maszyna do robienia lodów. I to wystarczy, że ona jest w takim pudrowym różu, jest napisane Merlin Monroe i to nas ma już do tego przyciągnąć. I wygląda na to, że przyciąga, tak? Wygląda na to, że wiemy, że nie będziemy Merlin Monroe, tak? Ale gdybyśmy tylko mieli jakiś produkt sygnowany jej imieniem i nazwiskiem, gdybyśmy podpisywali się piórem inspirowanym jej szpilkami, to być może będziemy o krok bliżej tego, czym ona była, tego hollywoodzkiego glamouru. No i to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo też pokazuje to, jak jednak jest w nas ciągle ta potrzeba, tak, żeby się do tego zbliżyć, do tego, co jest trochę też nieuchwytne, bo trudno jest tak naprawdę do końca zdefiniować, dlaczego Merlin, tak? Było wiele gwiazd, które mogłyby stać się dla nas takimi symbolami, bo mamy, nie wiem, Elizabeth Taylor na przykład. Elizabeth Taylor niestety się zestarzała, to jest, ja wiem, że to głupio brzmi, ale Elizabeth Taylor też była jakimś symbolem wielu rzeczy, tak? Ale my chcemy być jak Merlin. I to jest fascynujące, ile rzeczy może nam sprzedać.
2: No właśnie, mówimy o rzeczach, a jakie emocje tak naprawdę sprzedaje nam figura Merlin Monroe?
1: No wydaje mi się, że przede wszystkim to jest z jednej strony ten glamour, ten stary Hollywood, to poczucie, że kiedyś kobiety były kobietami, a mężczyźni byli mężczyznami, ale z drugiej strony jest w tym też bardzo dużo smutku, tak? I to widzimy bardzo w narracjach filmowych, to widzimy także chociażby w książce Blondynka, która jest taką rekonstrukcją życia Merlin Monroe, autorską bardzo, ale jednak. I jest jakieś takie przekonanie, że obok Merlin jest takie poczucie, że ona była ofiarą mężczyzn, że była też ofiarą mężczyzn u władzy, bo oczywiście tam w tle zawsze pojawiają się bracia Kennedy. To jest bardzo amerykańska historia. Ale to jest właśnie takie poczucie, że tam jest coś nieprzyjemnego, brudnego, coś takiego, co stary Hollywood spychało na margines. I dlatego też nas to trochę fascynuje, tak? Bo to nie jest tylko miła historia. To nie jest tylko historia, w której wszyscy są piękni, uśmiechnięci, pięknie umalowani, ale to jest też historia, w której mam poczucie, że jest przemoc. To jest też przemoc fizyczna, przemoc psychiczna. Tam gdzieś za rogiem czają się problemy psychiczne, być może dziedziczne. Więc ja mam wrażenie, że właśnie o to też chodzi w tej historii, tak? Że te emocje są bardzo skomplikowane. O Marilyn Monroe bardzo często mówimy właśnie w kontekście tego, jak Hollywood było w stanie zobaczyć kobietę wyłącznie przez jej cielesność, tak? Bardzo dużo się mówi o tym, że Marilyn była inteligentną osobą, oczytaną, mającą jakieś artystyczne ambicje, które bardzo często były wyśmiewane, czy też uważano, że to nie jest aktorka do tego typu ról. Ona się zresztą pod koniec kariery bardzo temu sprzeciwiała. Więc mam takie poczucie, że to też jest dla nas taki punkt wyjścia do bardzo wielu dyskusji o tych rzeczach, które na pierwszy rzut oka wydają się piękne, na pierwszy rzut oka wydają się po prostu wymarzone, a jak trochę pogrzebiemy, to tam jest dużo cierpienia, dużo bólu, ale nam się to podoba, bo to nie jest nasz ból, tak? Tylko obserwujemy, jak to inny cierpi. No i jest w nas trochę coś takiego, że trochę nas angażuje to, że ktoś był sławny, bogaty, ale nieszczęśliwy.
0: Mówiła Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, nasza redakcyjna koleżanka, która już w najbliższą sobotę poprowadzi przez was, przez serialowe uniwersum, a tu opowiadała o micie Merlin Monroe. Jest autorką niedawno wydanej książki Merlin Monroe, Wszystkie twarze bogini. W stulecie urodzin ikony Merlin Monroe urodziła się 1 czerwca w 1926 roku. Pięknym prezentem i okazją może być powrót do filmów z aktorką i filmów o
2: Marilyn Monroe, a takim jest między innymi mój tydzień z Marilyn, z Michelle Williams w roli głównej. Zapraszam na ścieżkę dźwiękową tego tytułu. Muzykę napisał Alexandre Desplat.

0: reklama.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
4: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.

Za kwadrans 17 idziemy ścieżką dźwiękową RMF Classic. Wśród takich tytułów jak Wiedźmin, muzyka drugiego sezonu serialu, piosenek, które śpiewał między innymi Zbigniew Wodecki, będzie też temat serialu Biuro i to już niebawem, a teraz ścieżka dźwiękowa gorącej rywalizacji.

RMF Classic, 16.50, a to był fragment ścieżki dźwiękowej serialu Biuro. I jeżeli z tą muzyką towarzyszymy Wam przy zamykaniu komputera, odstawiania kubka po kawie do zmywarki i zamykania drzwi do biura, to super. Jeżeli jeszcze nie, to zostaniemy z Wami do końca pracy i potem odprowadzimy do domu i towarzyszyć będziemy przez cały długi weekend. Polecamy się do słuchania RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. I idziemy dalej ścieżką dźwiękową. O 17.00 najważniejsze fakty. Ostatnie dziś wydanie przygotowuje Grzegorz Jasiński. Teraz Asturias, suity hiszpańskie Izaka Albenisa, Alicja de la Rocha.

0: reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
12: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
11: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
0: Po reklamie.
13: Minęła 17. RMF Classic. Zapraszam na najważniejsze fakty, które przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
14: Ryzyko podwyżek stóp procentowych mocno się oddaliło. Na razie nie ma powodu, by podnosić nam oprocentowanie kredytów, ogłosił prezes Narodowego Banku Polskiego.
15: No, inflacja się lekko obniżyła. GUS podał inflację niższą niż się wszyscy spodziewali. No, trudno to interpretować inaczej, jak jakiś element, który zmniejsza prawdopodobieństwo podwyżki.
14: Podkreślał Adam Glapiński. We Wrocławiu wylądował specjalny rządowy samolot, którym z Pekinu transportowana była 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha. Wymagająca ewakuacji medycznej pacjentka ma trafić do szpitala wojskowego we Wrocławiu. Po operacji zmaga się z ogromnymi powikłaniami, jest w śpiączce farmakologicznej. Narodowy Fundusz Zdrowia nie zgodził się na umorzenie kary finansowej nałożonej na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. Chodzi o sprawę zabiegu syna senatora Tomasza Lenca. NFZ wykazał, że ten zabieg odbył się poza procedurą i poza kolejką. Lecznica ma zapłacić karę w wysokości 134 tysięcy złotych.
16: Jest wstępna zgoda centrali NFZ na to, by szpital mógł zapłacić karę w ratach. To

0: Jest odpowiedź na argument dyrekcji lecznicy, że placówka jest w trudnej sytuacji finansowej. Szczegóły będą jednak uzgadniane już z kujawsko-pomorskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Przypomnę, że przez zabieg syna senatora, poza procedurą, na dwóch oddziałach szpitala zabrakło odpowiedniej opieki. Wiceprezes NFZ Marek Augustyn podkreśla, że konsekwencje w tej sytuacji muszą być wyciągnięte.
1: My nie mamy narzędzi, żeby ukarać pana senatora, więc działamy w obrębie przepisów, które nas dotyczą.
0: Senator Tomasz Lenz poniósł jak dotąd polityczne konsekwencje zabiegu poza kolejką. Został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej.
2: Przypomina reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Postaw na fakty RMF Classic.
2: Jak dotąd nie ma dowodów na to, że ktoś przyczynił się do wielkiego pożaru w powiecie wołomińskim na Mazowszu, usłyszał w prokuraturze reporter RMF FM. Śledczy z Wołomina prowadzą postępowanie dotyczące sprowadzenia zagrożenia dla zdrowia i życia, a także mienia w znacznej wartości.
4: Na dogaszonym pożarzysku byli już policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej. Zabezpieczali dowody, sporządzali dokumentację, która trafi teraz do wołomińskiej prokuratury. Ona niebawem zdecyduje o powołaniu biegłych z dziedziny pożarnictwa. Poza tym przesłuchano już kilkunastu świadków. To osoby, które pierwsze zauważyły ogień, a także zawiadomiły służby. Badane też są te zgłoszenia oraz gromadzona dokumentacja działań Straży Pożarnej. Pożar, przypomnę, wybuchł 28 maja, objął ponad 300 hektarów. W akcji gaśniczej brało udział ponad 1000 strażaków i funkcjonariuszy innych służb.
2: Przypomina nasz reporter Krzysztof Zasada. Dwa węzły autostrady A4 w Małopolsce, Opatkowice i Wilicka oraz Zakopianka w miejscowości Gaj. To miejsca, gdzie dziś zorganizowano protesty przeciwko wariantom budowy ekspresowej trasy S7. Mieszkańcy żądają wytyczenia trasy tak, by nie przebiegała tuż obok, a czasem nawet przez ich obecne domy.
5: Wariant, ten, który był 3 listopada ogłoszony.
6: Przez nasz salon.
5: No i na co się nie zgadzamy, na żadne wyburzanie, na żadne...
6: Na przeprowadzkę, zwłaszcza, że nie w wieku, jakim teraz jesteśmy, tylko w momencie, kiedy możemy mieć lat 55.
5: I od 3 listopada, no to troszkę świat mi się zawali w ogóle na naszej rodzinie, no bo jest ta niepewność. Mamy jeszcze kredyt hipoteczny.
6: Bardzo przepraszamy, sami jesteśmy kierowcami codziennie. Wiemy, że mogą być lekko zdenerwowani.
2: Na miejscu z protestującymi rozmawiał nasz reporter Paweł Konieczny.

0: Dziś od południowego zachodu w głąb kraju przemieszczają się przelotne opady deszczu i burze, możliwe, że także z gradem. Dziś maksymalnie 27 stopni pokazały termometry na południu. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami w całym kraju przelotne opady deszczu.
1: RMF Classic. Nastrojowa klasyka i muzyka z kultowych filmów.
2: Michał Żebrowski, Maciej Sztur,
3: Robert Więckiewicz,
4: Arkadiusz Jakubik.
5: Pozdrawiam słuchaczki RMF Classic, Bogusław Linda i słuchaczy oczywiście też.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

11 minut po 17 idziemy ścieżką dźwiękową RMF Classic w znakomitym filmowym towarzystwie przed momentem samego Wiedźmina. To była muzyka z drugiego sezonu serialu Wiedźmin, a zmierzamy do wyjątkowego miejsca w pięknych okolicznościach przyrody, do amfiteatru w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Tam zabiera nas Dariusz Stańczuk w programie Classic Design, rozmawiając z dyrektorem Muzeum Łazienki Królewskie Marianną Otmianowską. To spotkanie wkrótce o 17.30. Teraz wstęp do czwartego aktu Carmen.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym opowiadam wam o kinie i muzyce filmowej. Słuchamy klasyki, poznajemy nowości i tych nowości już w ten czwartek będzie całkiem sporo. Serialowo wielki finał Euforii, sezon trzeci i muzyka Hansa Zimmera. Do tego premiera, produkcja Spider Noir z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Usłyszymy także piękne filmowe utwory w równie pięknym wykonaniu Josha Grobana, a także zanurzymy się w świat Masters of the Universe. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już jutro po 18:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Po reklamie.

23 minuty po 17, a oto i kolejne zaproszenie do naszego muzycznego multiversum w RMF Classic. Muzyka filmowa dużego i małego ekranu. A jakie tytuły? Wkrótce Absolwent, Anioły w Ameryce, Kill Bill, a teraz Daniel Pemberton i fragment muzyki do filmu Projekt Hail Mary.

0: A to fragment ścieżki dźwiękowej filmu Kill Bill, RMF Classic, magazyn Życie z klasą. Teraz na ścieżce dźwiękowej spotykamy Dariusza Stańczuka, a ten zabiera nas do świata designu.
1: Classic Design w RMF Classic.
2: W Łazienkach Królewskich w Warszawie po trwającym 2 lata gruntownym remoncie znów działa wzniesiony jeszcze w XVIII wieku amfiteatr. Wyjątkowa na liście podobnych obiektów w rezydencjach królewskich w Europie plenerowa scena. O skali wykonanych remontowych prac mówi dyrektor Łazienek Królewskich w Warszawie Marianna Otmianowska.
3: Amfiteatr Królewski projektu Jana Krystiana Kandzecera w Łazienkach Królewskich został uroczyście otwarty 7 września 1791 roku i wydaje się, że ostatnia konserwacja i wszelkie prace remontowe były tymi najbardziej rozległymi w historii tego konkretnie Amfiteatru Królewskiego. I to spektrum też było bardzo szerokie, bo proszę sobie wyobrazić, że scena znajduje się na wyspie otoczonej wodą. Zaraz za kanałem wodnym znajduje się wielka widownia, a zatem myślimy o tym całościowo, zarówno jako o widowni, jak i o scenie okolonej wodą, która była poddana konserwacji. A zatem zaangażowanie specjalistów w ten remont było bardzo szerokie. Od akustyków, przez konserwatorów dzieł sztuki, konstruktorów, branżystów z różnych dziedzin budownictwa, ale też tak samo ważni byli ornitolodzy czy iściolodzy, także specjaliści zajmujący się zabytkowym drzewostanem, który się tam znajduje. Dlatego, że sam ten zakres, proszę spojrzeć, jak jest szeroki. Między innymi usztywnienie i zakotwienie kolumn otaczających scenę do ściany fundamentowej, naprawa ścian fundamentowych, wymiana zerodowanej płyty scenicznej, budowa nabrzeża dla gondolierów, odtworzenie drewnianego mostka, budowa chodnika z płyt piaskowcowych łączących mostek ze sceną amfiteatru, ponieważ chodnik służy do transportu i scenografii urządzeń scenicznych.
2: Tak.
3: Następnie odtworzenie elementów podstawy kolumn, konserwacja elementów kamiennych, kanału na orkiestrę, posadzek, schodów, konserwacja także obiektów rzeźbiarskich, posągu euterpe, posągu flory, rzeźby lwa, także rewaloryzacja zieleni wraz z remontem umocnienia linii brzegowej i wyspy scenicznej.
2: Imponujące, a do tego jeszcze prace remontowe na samej widowni amfiteatru.
3: No a na samej widowni to był remont koryta odwadniającego wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej, remont tynków w pomieszczeniach pod arkadami, konserwacja drewnianych ławek, konserwacja metalowych balustrad, obiektów rzeźbiarskich, 8 piaskowcowych posągów dramaturgów, posągów umierającego Gala, umierającej Kleopatry. Proszę spojrzeć, jak szerokie spektrum, następnie zarówno roślinność, drzewostan, wszystko wokół razem, zaangażowanie ogrodników już w tych finalnych pracach, naprawdę bardzo szerokie spektrum.
2: Na scenie odmalowanego w jasnych, ciepłych barwach zabytkowego amfiteatru mają już miejsce plenerowe koncerty, teatralne i baletowe spektakle. Wszystko bacznie obserwują, komentując wydarzenia na scenie, łazienkowskie pawie. Spis wydarzeń w odnowionym amfiteatrze znajdziecie na stronie Łazienek Królewskich w Warszawie. Polecam Waszej uwadze.
1: Classic Design w RMF Classic projektuje Dariusz Stańczuk.

to przebój Rolling Stonesów w ujęciu symfonicznym London Symphony Orchestra. RMF Classic, magazyn Życie z klasą, napisy końcowe i zaproszenie. O 18:00 ekonomiczne podsumowanie dnia, które przygotował Krzysztof Berenda. Po 18:00 wieczór nowości muzycznych. Zaprasza Jadwiga Polus.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie.
10: Tu RMF Classic, jest punktualnie godzina 18. Zapraszam do wysłuchania aktualności ekonomicznych dnia, które przygotował Krzysztof Berenda.
11: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
12: Dzień dobry. Wiemy już, ile będzie kosztowało paliwo w pierwszej połowie długiego weekendu. Ministerstwo Energii opublikowało maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały jutro i pojutrze. I wynika z tego, że podstawowa benzyna nie będzie mogła być droższa niż 5 zł. 94 grosze, a diesel nie może być droższy niż 6,40. Podkreślam, że to będą ceny maksymalne. Paliwo może być tańsze i będzie tańsze, bo kolejne koncerny paliwowe zapowiadają na ten długi weekend promocje dla posiadaczy aplikacji oraz kart lojalnościowych.
13: Korzystając z promocji na wybranych stacjach cen paliw, kierowcy będą mogli zatankować litr benzyny nawet za 5 zł. 60 groszy.
12: Czyli ponad 30 groszy poniżej tej ustawowej ceny, wylicza to Grzegorz Łaguna z Ministerstwa Energii. Warto zauważyć, że paliwo tanieje pomimo faktu, że waluty drożeją. Euro kosztuje teraz 4,24 zł, dolar 3,65, frank szwajcarski 4,62, a brytyjski funt 4,90. To osłabienie wynika m.in. z faktu, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju obniżył prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski nieznacznie.

0: bo 0,2 punktu procentowego, ale jednak. Zdaniem ekonomistów EBOR-u polska gospodarka utrzyma w tym roku wzrost na poziomie 3,5%, w przyszłym natomiast roku ten wzrost gospodarczy spowolni do 2,8%. Polska gospodarka słabnie z powodu narastającego zadłużenia, z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz słabszej koniunktury na Zachodzie.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

Taką wspaniałą aranżację utworu Petera Gregsona możecie usłyszeć w kadrach serialu Bridgertonowie, tu RMF Classic. Słuchacie wieczoru nowości muzycznych. No i jeszcze w tej godzinie zaproszę Was na koncert do Lublina. Z koncertem szykuje się do występu Włodek Pawlik Trio. Trochę więcej opowiemy o repertuarze tego koncertu w kolejnej godzinie. Nowość od Bruce'a Liu. To będzie utwór Claude Debussy'ego. Gorąco Was zapraszam na 21. W ramach płyty wieczoru wspólnie przesłuchamy piosenki z najnowszej płyty Paula McCartneya Boys, The Boys of Dungeon Lane. Zapraszam Was bardzo serdecznie do 22. Teraz muzyka Joaquina Rossiniego, wykonanie Luzańskiej Orkiestry Kameralnej prowadzi Jesus Lopez Cobos, a to uwertura do opery Ceruli Ksywilski.

0: Reklama.
1: Jedziemy!
2: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
0: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy Silverglest. Aż 200 zł taniej. 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie.

Tu RMF Classic, słuchacie wieczoru nowości muzycznych i utwór, który od niedawna w naszym repertuarze, to jest muzyka do serialu Rooster, Michael Stipe i Andrew Watt w piosence I Play the Fool.

0: Muzyka Trevora Morrisa do filmu Filary Ziemi. Minęła 18:30. O tej porze zazwyczaj rekomendacje Jowity Dziedzic Golec. Ja dziś mam dla Was inną propozycję. Rekomenduję dołączyć do wyjątkowego grona słuchaczy koncertu Włodka Pawlika, który jeszcze dziś wieczorem w Lublinie, w Teatrze Starym. Włodka Pawlika właściwie przedstawiać nie trzeba. Pianista, kompozytor, jedyny polski laureat nagrody Grammy w kategorii jazz za płytę Nightingale'a. Jakiś czas temu wrócił z albumem zatytułowanym Standards New Edition, który zawiera 11 ulubionych standardów jazzowych Włodka Pawlika. W jego autorskiej aranżacji i wykonaniu Włodek Pawlik Trio. I ten projekt jest bezpośrednim nawiązaniem do wcześniejszej płyty Standards Live z roku 96. O płycie mówi kompozytor i pianista Włodek Pawlik.
1: Te nagrania są po prostu tu i teraz, tak? I to jest to. To jest współczesna moja muzyka. Na dzień dzisiejszy to jest właśnie ta płyta. Tak gram dzisiaj. Mam wielką przyjemność z grania tych utworów. Taką, jaką miałem kilkadziesiąt lat temu, jak miałem wtedy, kiedy pierwszy raz poznawałem te utwory z radia czy z płyt. Once I Loved, kiedy usłyszałem Jobima, po prostu to miałem wtedy może 20 lat, może 18. I to jest dokładnie ta sama miłość do tego utworu. To są utwory, które idą ze mną, są razem, towarzyszą mi i mi bardzo w życiu pomagają. Czy St. Pina z Gillespiego, czy wiele innych, tak? Ale mówię na przykład chociażby o Nature Boy, tak? Czyli cudowny utwór, który spopularyzował Nat King Cole w latach 50. To był największy wtedy hit amerykański, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. A skomponował go pierwszy hippies. Ten pan, który się nazywa Eden Agbaze, mieszkał w Hollywood, w namiocie pod literą O. Jak czytamy Hollywood, to on tam miał taki namiot. I on tam mieszkał, tekściarz i poeta i muzyk. I on po prostu czasami coś nagrywał. A żył tak, jak potem po 20-30 latach później, tak jak żyli hippisi z Woodstock w Stanach Zjednoczonych. Wyglądał już wtedy, w latach 50. jego ubiór, jego ekscentryczna postawa była na tyle intrygująca, że po prostu stała się wzorem do naśladowania właśnie chociażby w ubiorze, w przesłaniu, które on proponował, czyli właśnie Nature Boy, to jest jego utwór, który właśnie potem został spopularyzowany przez czarnego, wielkiego, amerykańskiego wokalistę i pianistę Nat King Cole'a, ale też taki utwór z przesłaniem o człowieku osobnym, o sobie, jeżeli byśmy przetłumaczyli ten tekst na polski, to byśmy się dowiedzieli o człowieku, który świadomie wybrał wolność, wolność od rzeczy zbędnych, a i to jest w ogóle cudowne. I dlatego też ten utwór gra, nie dlatego, że on ma w sobie tę taką moc poetyckiego przekazu, ale to, że jest po prostu piękny.
0: Włodek Pawlik i ten właśnie repertuar z płyty Standards New Edition jeszcze dziś w Teatrze Starym w Lublinie. Wykonanie w składzie Włodek Pawlik fortepian, Cezary Konrad perkusja, Damian Kostka kontrabas. No i jako się rzekło, bo jest piękny Nature Boy, ten utwór już teraz z płyty Włodka Pawlika.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Długi weekend rozpoczniemy w towarzystwie gwiazdy światowego formatu i piosenek z jego nowego albumu Cinematic, na którym artysta zaśpiewał legendarne filmowe piosenki takie jak As Time Goes By z filmu Casablanca czy Can You Feel the Love Tonight z filmu Król Lew. Moim gościem będzie Josh Groban.
1: Hello, it's Josh Groban. I'm so excited to chat with RMF Classic and I am so excited to present to you my new album Cinematic, some of my favorite film songs of all time, which I hope you enjoy very much.
0: O magii ponadczasowych melodii kina porozmawiamy jutro od 15 w RMF Classic. Jadwiga Polus, do usłyszenia. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Morliny są gorące. To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
8: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
9: Wbijasz!
10: Morliny są
11: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
14: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
15: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.

muzyka i wykonanie partii fortepianu należy do niemieckiego artysty Floriana Christla. To utwór zatytułowany Reminiscence. Słuchajcie RMF Classic. W wieczorze nowości muzycznych powracam do muzyki filmowej, którą możecie usłyszeć aktualnie w kinach. Mowa o nowym filmie z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Mandalorian i Grogu. I to jest jeden z tych najkrótszych i najpiękniejszych fragmentów bardzo obszernego i rozbudowanego orkiestrowo soundtracku Ludwiga Göransona.

0: Reklama.
1: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz.

0: tylko kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
7: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
8: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
9: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
10: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie.
11: RMF Classic. Włącz i rób swoje.

Była to muzyka Michela Legranda do filmu Biały Delfin Słuchacie RMF Classic, to jest wieczór nowości muzycznych i kolejna nowa melodia, która dołączyła do naszego repertuaru za sprawą nowego filmu w kinie. Diabeł ubiera się u Prady, część druga, to właśnie w tych kadrach rozbrzmiewa oryginalna muzyka Teodora Shapiro i wiele, wiele piosenek, które też możecie usłyszeć raz po raz na naszej antenie. Tym razem soundtrack Shapiro, temat zatytułowany Forever My Girl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza.
2: Cześć, tu Kaja. Zapraszam Was na moje wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Reklama.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
6: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
1: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.
3: Po reklamie.

muzyka Dmitra Szostakowicza. To był fragment drugiej suity na orkiestrę jazzową, a wcześniej humoreska opus 101, numer 7 Antonina Dworzaka. Dochodzi 19:30. Mam dla was teraz wyjątkową piosenkę, która mi powinna was w tej chwili już przenieść myślami w długi weekend, bo jest taki repertuar z kręgu piosenek filmowych, które po prostu pozwalają oderwać się od rzeczywistości, i o tym też opowiadał mi jej wykonawca. Josh Groban rozpoczyna swój nowy album piosenką As Time Goes By, i to jest jedna z tych piosenek, którą ja wysyłam do was już teraz w ramach zaproszenia na spotkanie z gwiazdą światowej sławy Joshem Grobanem, który będzie gościem RMF Classic już jutro od święta, od godziny 15:00. Gorąco zapraszam do wysłuchania naszego wywiadu. No to teraz niech popłynie Casablanca. Josh Groban z najnowszej płyty Cinematic.

Muzyka Briana Tylera do filmu Tor Mroczny Świat, a wcześniej piosenka z filmu Casablanca, legendarna melodia As Time Goes By, którą tym razem na naszej antenie śpiewa Josh Groban. To nagranie z najnowszej płyty artysty światowej sławy, który już jutro będzie gościem specjalnym świątecznego popołudnia. Zapraszam od godziny 15 do wysłuchania wywiadu. Powrócimy także do tej płyty z legendarnymi filmowymi piosenkami. A już teraz muzyka Ennio Morricone. Maddalena.

Muzyka Patryka Doyle'a do filmu Morderstwo w Orient Expressie, a wcześniej Czarna Ines to była piosenka, którą śpiewał zespół Raz, Dwa, Trzy. Słuchajcie, RMF Classic, to jest wieczór nowości muzycznych. Bardzo się cieszę, że mogę dla Was zagrać ten utwór, nowy, pierwszy singiel jednego z najbardziej utalentowanych młodych pianistów, nagrodzonych zwycięskim laurem na konkursie chopinowskim w Warszawie. Mowa o Bruce Liu, który ogłosił premierę swojego nowego krążka Lunaris. Ukaże się 7 sierpnia tego roku nakładem Deutsche Grammophon. I to będzie muzyczna podróż między światłem księżyca a snem, nocą i wewnętrznym światem, tak zapowiada artysta i wytwórnia, na płycie muzyka Chopina, Beethovena, Bacha, Scriabina, Johna Cage'a i Claude'a Debussy'ego. I to właśnie jego utwór zapowiada tę piękną premierę tego lata. Utwór Reverie Debussy'ego przy fortepianie Bruce Liu.

0: reklama.
1: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Po reklamie.
11: RMF Classic. Klasyka, która mieszka z tobą.

Muzyka Franciszka Schuberta to był fragment jego 6. symfonii. Wykonanie Europejskiej Orkiestry Kameralnej prowadził Claudio Abbado. Tu RMF Classic. Trwa wieczór nowości muzycznych. Od 21:00 płyta wieczoru i dziś, mam nadzieję, wywołamy uśmiech na twarzy tym repertuarem, bo będziemy słuchać utworów z nowej płyty Paula McCartneya, The Boys of Dungeon Lane. A wcześniej usłyszycie opowieść i historię o tym, jak powstawał ten krążek. Zostańcie z RMF Classic. Teraz sięgam po nowość z poczekalni LPMF-u. Na miejscu 7 muzyka Folkera Bertelmana Hauszki z filmu Ballada o drobnym karciarzu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym opowiadam wam o kinie i muzyce filmowej. Słuchamy klasyki, poznajemy nowości i tych nowości już w ten czwartek będzie całkiem sporo. Serialowo wielki finał Euforii, sezon trzeci i muzyka Hansa Zimmera. Do tego premiera, produkcja Spider Noir z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Usłyszymy także piękne filmowe utwory w równie pięknym wykonaniu Josha Grobana, a także zanurzymy się w świat Masters of the Universe. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już jutro po 18 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Po reklamie.

0: Muzyka Maxa Lichtensteina, utwór zatytułowany Tarnation. Słuchacie RMF Classic. Dochodzi 20:30. Za około pół godziny będziemy słuchać nowej płyty Paula McCartneya, The Boys of Dungeon Lane. I to jest prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników twórczości Paula McCartneya, bo raz po raz przypomina o sobie, wyciągając a to archiwa jeszcze z czasów Beatlesów, a to pisząc coś nowego, intrygując nas swoimi artystycznymi działaniami. Ten album jest wspomnieniem dzieciństwa, młodości, dorastania. Na albumie pojawiła się znakomita piosenka zatytułowana Home to Us, która powstała dzięki współpracy z Ringo Starrem. A tak Paul McCartney opowiedział o historii jej powstania.
1: With Andrew, when I first worked with him, we didn't like work through a whole month. We'd do like a few days and then I had to do something.
0: Historia tej piosenki zaczęła się właściwie od Ringo, kiedy po raz pierwszy pracowałem z Andrew Mottem. Nasze sesje były dosyć chaotyczne. Kilka dni w studiu, potem był wyjazd w trasę i inne obowiązki. W międzyczasie rozmawiałem z Ringo i wspomniałem mu o Andrew, współproducencie tej płyty. Ringo podszedł do studia, nagrał trochę partii perkusji i zostawił je do wykorzystania. Kiedy później się spotkaliśmy, powiedział z rozbawieniem, ale on nic z tym nie zrobił. Odpowiedziałem, a czego się spodziewałeś? A on na to, no, że powstanie z tego jakaś piosenka.
1: Kiedy
0: wróciłem do pracy nad albumem, przypomniałem sobie tę historię, poprosiłem Andrew, żeby odtworzył tamte nagrania. Słuchaliśmy ich razem i pomyślałem, właśnie to powinniśmy zrobić, napisać piosenkę dla Ringo i wysłać mu ją. No i tak powstała Home to Us. Pisząc tekst, myślałem o naszych korzeniach, o tym, że większość ludzi zaczyna właściwie od niczego i dopiero później buduje swoje życie. Spośród Beatlesów to właśnie Ringo wyrastał z najtrudniejszych warunków. John pochodził z bardziej stabilnego domu. George i ja byliśmy, no, gdzieś po środku. Ale Ringo dorastał w dzielnicy Dingle w Liverpoolu. Opowiadał, że wracając z pracy do domu musiał omijać grupki chłopaków czekających na ulicznych rogach. To nie było łatwe miejsce. Ale to był jego dom. Właśnie o tym jest ta piosenka, o miejscach, które mogą być niedoskonałe, trudne, czasem wręcz szalone, ale pozostają częścią naszej historii. Kiedy Ringo nagrał wokal, wpadliśmy na pomysł, żeby podzielić między nas kolejne wersy. I nagle okazało się, że śpiewamy duet. Nigdy wcześniej czegoś takiego razem nie zrobiliśmy, więc było to dla mnie naprawdę wyjątkowe przeżycie. Potem pojawił się pomysł na kobiece chórki, no i tak dołączyły do nas dziewczyny zespołu Texas. I głosy wniosły do utworu dodatkowe ciepło i emocje. I tak z historii o kilku partiach perkusji narodziła się piosenka o przyjaźni, pamięci i miejscu, z którego pochodzą i Ringo Starr, i Paul McCartney. To był nasz dom. I ta piosenka zabrzmi. O 21:00 ja powracam do utworu, który przyniósł nam wiele wzruszeń w 2023 roku, choć powstawał w latach 70. To była ostatnia piosenka The Beatles. One, two.

0: The Beatles, no właśnie, Now and Then, ten utwór, który wzruszył nas 2 lata temu, kiedy pojawił się po raz pierwszy, opowiadał historie zatrzymane na taśmach w latach 70., które potem udało się połączyć w jedną całość, tak piękną całość, dzięki nowym technologiom i usłyszeliśmy ostatnią piosenkę Beatlesów. A dziś sięgam po gorący album Paula McCartneya, na którym również Paul powraca do dawnych lat. Mnóstwo pięknych opowieści towarzyszy tym utworom. Posłuchajcie historii utworu Days We Left Behind.
1: And this next song is like very much a memory song for me. I was doing an interview yesterday thinking, well, songwriters, you know, and writing.
0: Ta piosenka jest dla mnie przede wszystkim podróżą do wspomnień, bo kiedy piszesz piosenki, a właściwie kiedy tworzysz cokolwiek, bardzo często wracasz do przeszłości. Days We Left Behind jest właśnie takim powrotem. To zbiór wspomnień z Liverpoolu, wspomnienia o miejscach i ludziach, którzy po prostu mnie ukształtowali. W piosence pojawia się The Fourth Floor Road, ulica związana z Johnem Lennonem oraz miejsca z mojego dzieciństwa. Stąd również wziął się tytuł albumu. Dungeon Lane to okolica niedaleko Speak, robotniczej dzielnicy Liverpoolu, w której dorastałem. Dziś, patrząc z perspektywy czasu, mogę powiedzieć, że nie mieliśmy zbyt wiele, ale wtedy właściwie tego się nie odczuwało. Najważniejsi byli ludzie, sąsiedzi, przyjaciele, rodzina. To oni sprawiali, że świat wydawał się bogatszy niż był w rzeczywistości. I o tym jest ta piosenka, o miejscach, które zostawiamy za sobą, ale które nigdy tak naprawdę nas nie opuszczają.
1: Yeah, so this cold days we left behind.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Kiedy myślę Jan Sebastian Bach, to skojarzenie mam oczywiste. Muzyka organowa, a kiedy łączę te dwie rzeczy, to zaraz pojawia się nazwisko Helmut Walcha. Muzyk, który dwukrotnie nagrał komplet utworów organowych Bacha, a to za każdym razem blisko 50 godzin muzyki. Archiw wydał w połowie lat 60. płytę, na której słuchamy tego instrumentalisty i dwóch sesji, które dzieli 8 lat i cała epoka. Zaczniemy od najsłynniejszej fugi D-moll.
1: Muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Słuchajcie, RMF Classic. Już niebawem nasza wieczorna, codzienna lektura. A teraz muzyka Camila Saint-Saënsa, fragment Karnawału Zwierząt. Orkiestra Symfoniczna z Pittsburgha. Na wiolonczeli gra Ann-Martin Williams. Przy fortepianie Patricia Pratis-Jennings. Prowadzi André Previn.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Tekst Antoniny Gombrowicz ukazuje się na pierwszej stronie czasopisma. Jej głos jest istotny w dyskusji. Wypowiada się jako autorytet. Odwołuje się do swoich doświadczeń. Głos ze wsi w sprawie udziału kobiet w samorządzie. Grono kobiet w Warszawie i na prowincji podpisało memoriał dotyczący udziału kobiet w samorządzie. Myśl ta nie jest nową. W Skandynawii, która w tym wypadku jak w wielu innych przoduje racjonalnemu postępowi, kobiety korzystają z prawa wyborczego w samorządzie lokalnym i biorą czynny udział w rozstrzyganiu spraw kraju. Uważane tam jest za rzecz naturalną, że kobiety muszą o losach swych stanowić same, a nie oddawać się na łaskę i niełaskę mężczyzn. U nas jednak myśl memoriału wywołała całą burzę protestów. Znane wykrzykniki o walącej się rodzinie, opuszczonych niemowlętach, niewyrobieniu kobiet w życiu społecznym i tym podobne argumenty, równie łatwe do wypowiedzenia jak trudne do uzasadnienia, posypały się gradem i zmuszają nas, kobiety, które podpisały memoriał, do wyjaśnienia, że krok ten nie był tak lekkomyślny, jak się niektórym wydaje. Prawa dotychczas tworzone były przez mężczyzn. Nic więc dziwnego, że ułożono je w sposób nie tylko krzywdzący, ale nawet hańbiący kobietę. Wszędzie w Europie, paraliżowana w swobodnym rozwoju, podlega u nas jeszcze gorszemu losowi, bo Napoleon, który siłą swego reakcyjnego geniuszu cofnął świat o parę wieków, nałożył na nią specjalne kajdany. Mężatka nie może rządzić swoim osobistym majątkiem bez urzędowego pozwolenia męża, czyli jest pozbawiona własności. Nie może dostać paszportu bez upoważnienia męża. Podpis jej jest tylko wtedy ważny, gdy jest potwierdzony podpisem męża. A co jest najstraszniejszym i najniesprawiedliwszym? Dzieci w razie separacji lub rozwodu pozostają przy niej tylko do 7 lub 10 lat, po czym wracają do ojca. Czy duża jest różnica między tymi prawami a prawami, którym podlegają mężczyźni chorzy umysłowo? Gdyby jednakże prawa te, mimo całej swej krzywdzącej niesprawiedliwości, wywierały dobry wpływ na prawidłowy rozwój stosunków ludzkich, musiałybyśmy przyznać im rację bytu, lecz dzieje się wprost przeciwnie. Kobieta w ciągłej zależności od mężczyzn musiała zatracać wiele szlachetniejszych pierwiastków. Mężczyzna niehamujący swych namiętności zrzucał z siebie wszelką odpowiedzialność moralną. I dzieją się legalne zbrodnie pod opiekuńczymi skrzydłami państwowej ustawy. Młody człowiek, nie mający ochoty do pracy, żeni się z panną posażną, wie on, że z chwilą ślubu staje się bezspornym panem jej majątku, z którego co najwyżej wyznacza jej pensję na osobiste wydatki.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
7: Wieczór nowości muzycznych RMF Classic. Poleca Jadwiga Polus.
8: Z ogromną, ogromną radością dziś prezentuję wybór piosenek z nowej płyty legendy muzyki. Paul McCartney dzieli się nowym krążkiem zatytułowanym The Boys of Dungeon Lane. To są utwory, w których Paul McCartney opisał czasy dorastania, czasy młodości, wspólny czas spędzany na ulicach powojennego Liverpoolu z George'em Harrisonem, Johnem Lennonem i Ringo Starrem. Jeszcze na długo, zanim no właśnie rozpoczęła się Beatlemania. Przed Wami wybór utworów i mam nadzieję, że ten wybór pokaże Wam, jak różnorodna jest ta płyta. Większość utworów nagrał, mowa o wszystkich partiach instrumentów, Paul McCartney. Współproducentem jest Andrew Watt, a zaczniemy od piosenki, którą zaśpiewał w duecie po raz pierwszy. I to była bardzo niezwykła chwila dla Paula McCartneya z Ringo Starrem. Home to Us. Gorąco zapraszam, wybór utworów z płyty Boys of Dungeon Lane.

0: Wysłuchaliście wyboru utworów z nowej płyty Paula McCartneya, która nosi tytuł The Boys of Dungeon Lane. Opowiada o chłopakach, którzy dorastali w powojennym Liverpoolu, o ulicach, o miejscach, o ludziach, z którymi nierozerwalnie łączy się przeszłość słynnych potem Beatlesów, a w szczególności właśnie Paula McCartneya. Był to wybór utworów Home to Us, nagrany z Ringo Starrem, Down South, potem usłyszeliście piosenkę o miłości, We Two, następnie First Star of the Night, a przed chwilą Mama Gets By, o której to Paul McCartney powiedział. To jedyna piosenka, którą wymyśliłam całkowicie i nie nawiązuje do mojej biografii. Opowiada o kobiecie, która jest siłą rodziny. Ale w podtekście Paul McCartney przyznaje, chciał opowiedzieć także na tej płycie o niezwykłej roli rodziców w czasie jego dorastania. Nowa płyta The Boys of Dungeon Lane. Ten tytuł nawiązuje do jednej z ulic na przedmieściach Liverpoolu. Jest już dostępna w sprzedaży i mam nadzieję, że któraś z tych piosenek wpadła wam w ucho. Kolejną płytę usłyszycie za tydzień o tej samej porze.
1: Ogłoszenie RMF Classic.
0: Długi weekend rozpoczniemy w towarzystwie gwiazdy światowego formatu i piosenek z jego nowego albumu Cinematic, na którym artysta zaśpiewał legendarne filmowe piosenki takie jak As Time Goes By z filmu Casablanca czy Can You Feel the Love Tonight z filmu Król Lew. Moim gościem będzie Josh Groban.
2: Hello, it's Josh Groban. I'm so excited to chat with RMF Classic and I am so excited to present to you my new album Cinematic, some of my favorite film songs of all time, which I hope you enjoy very much.
0: O magii ponadczasowych melodii kina porozmawiamy jutro od 15 w RMF Classic. Jadwiga Polus, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
8: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Po reklamie.

Muzyka Dario Marianellego, utwór z filmu Jane Eyre, a wcześniej muzyka Mozarta, fragment jego słynnej 40. symfonii G-moll. Tu RMF Classic, niebawem na naszej ścieżce dźwiękowej Thomas Newman i Człowiek Ringu. A teraz nowość z naszego repertuaru. Ten utwór znają fani Billy'ego Joela. Pojawił się w finałowym odcinku 5. sezonu serialu The Boys. Przypomnijmy sobie Pianomena. Billy Joel, nowość w naszym repertuarze.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Po reklamie. W RMF Classic już teraz utwór Dworzaka. To będzie siódmy taniec słowiański, opus 72. Rosyjską Orkiestrę Narodową poprowadzi Michał Pletniew.

Był to utwór Nikołaja Rimskiego-Korsakowa, fragment Szehrezady, op. 35. Orkiestra Kirowa poprowadził Walery Giergiew. Słuchajcie, RMF Classic po 22. powtórki naszych programów. Bardzo dziękuję za wspólny wieczór nowości muzycznych. Kolejne wydanie w środę od 18. A spotykamy się już jutro. Popołudniową porą będzie czekać na Was wyjątkowy gość. To będzie świąteczne popołudnie z Joshem Grobanem. Przekażcie wszystkim fanom Josha Grobana w Polsce. Zapraszam Was do wysłuchania wywiadu z wokalistą, a także do słuchania piosenek z jego nowej płyty Cinematic. I tak właśnie w takim towarzystwie rozpoczniemy długi weekend na naszych falach. Do usłyszenia. Dobranoc. Jadwiga Polus.

0: kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
1: Jutro rocznica 4 czerwca 1989 roku. Wbrew pozorom, mało kto dziś pamięta, że wybory te wywróciły całkowicie rachuby komunistów na utrzymanie pełni władzy, ale też solidnie uderzyła w zasady okrągłostołowego kontraktu z władzami PRL. I to 4 czerwca przyniósł gwałtowne przyspieszenie historii. Przypomnijmy, to nie były wolne wybory. Komuniści zgodzili się na obsadzenie w naprawdę wolnych wyborach zaledwie 35% miejsc w Sejmie. 65% zagwarantowali dla siebie, do obsadzenia tylko przez kandydatów komunistycznej PZPR i jej ugrupowań satelickich. Natomiast w pełni wolne wybory zorganizowano tylko do Senatu. W Sejmie mieli komuniści mieć większość, niezależnie od tego, jak zagłosują Polacy. Co więcej, liczyli na to, że również z tej puli przeznaczonej do wolnych wyborów ich kandydaci mogą wziąć nawet połowę miejsc. Dlatego chcieli zorganizować wybory maksymalnie szybko, wykorzystać niemal pełną dominację w mediach. Liczyli na to, że Solidarność nie zdąży w tym czasie ani się pozbierać, ani zorganizować. Byli na tyle pewni siebie, że zgodzili się, aby wybory odbyły się w dwóch turach. W pierwszej mogły być obsadzone mandaty tylko przez tych kandydatów, którzy uzyskają w swoich okręgach powyżej 50% głosów. Jeśli tyle nie uzyska nikt, do drugiej tury przechodzą tylko dwaj z najlepszymi wynikami. Co więcej, w puli komunistów była także tak zwana lista krajowa. Dla niej okręgiem wyborczym była cała Polska. Tam komuniści wystawili swoich 35 najbardziej znanych działaczy. Byli tak pewni siebie, że w ordynacji nie zaplanowali drugiej tury do listy krajowej. I choć wybory te nie były wolne, to po raz pierwszy w PRL były prowadzone pod autentyczną kontrolą opozycji. W Państwowej Komisji Wyborczej zastępcą przewodniczącego został przedstawiciel Solidarności, który miał czuwać nad tym, aby nie fałszowano procedur ani wyników wyborów. I Polacy zagłosowali. Z puli objętej wolnymi wyborami obsadzono 4 czerwca niemal wszystkie mandaty i gremialnie głosowano na Solidarność. Z tego komuniści nie dostali nic. Więcej, w puli zarezerwowanej tylko dla nich obsadzono jedynie 3 pojedyncze mandaty z zagwarantowanych im 299. Reszta nie uzyskała 50%. Natomiast z listy krajowej obsadzono jedynie 2 mandaty z 35. Drugiej tury tam ordynacja nie przewidywała, więc komuniści powinni mieć o 33 mandaty mniej niż zaplanowali przy okrągłym stole. Niestety, reprezentacja Solidarności w Państwowej Komisji Wyborczej zgodziła się na manipulację, zmianę zasad w trakcie wyborów. Zgodzono się na obsadzenie tych 33 mandatów w drugiej turze z puli komunistów w okręgach. W ten sposób po cichu zawrócono z 4 czerwca do okrągłego stołu. Historia przyspieszyła, ale o 4 czerwca warto pamiętać jako o święcie wolności, a nie okrągłostołowego kontraktu.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka ma stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.

Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Długi weekend rozpoczniemy w towarzystwie gwiazdy światowego formatu i piosenek z jego nowego albumu Cinematic, na którym artysta zaśpiewał legendarne filmowe piosenki takie jak As Time Goes By z filmu Casablanca czy Can You Feel the Love Tonight z filmu Król Lew. Moim gościem będzie Josh Groban.
1: Hello, it's Josh Groban. I'm so excited to chat with RMF Classic and I am so excited to present to you my new album Cinematic, some of my favorite film songs of all time, which I hope you enjoy very much.
0: O magii ponadczasowych melodii kina porozmawiamy jutro od 15 w RMF Classic. Jadwiga Polus, do usłyszenia. Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie.
6: Twoje muzyczne kadry. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym opowiadam wam o kinie i muzyce filmowej. Słuchamy klasyki, poznajemy nowości i tych nowości już w ten czwartek będzie całkiem sporo. Serialowo wielki finał Euforii, sezon trzeci i muzyka Hansa Zimmera. Do tego premiera, produkcja Spider Noir z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Usłyszymy także piękne filmowe utwory w równie pięknym wykonaniu Josha Grobana, a także zanurzymy się w świat Masters of the Universe. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już jutro po 18:00 w RMF Classic.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Wiesz, jak zginęła twoja żona? Pochylił głowę. Złamano jej kark, a wcześniej uczestniczyła w sesji sadomaso. Tego nie wiemy, ale na jej ciele były ślady od takiej właśnie liny. Przerwała. Będę musiała zabrać ten zwój. Podał go jej, a ona włożyła go do papierowej torby, którą wyjęła z teczki. Nie mam z tym nic wspólnego. Ze sznurkami i z jej śmiercią. Chcesz? Udowodnię ci. Znów się rozsierdził. Stasia tuż przed śmiercią przywiozła Izie 3 kartony dokumentów. Kiedy powiedziałem żonie, że i tak niczego nie opublikujemy, obiecała z tym skończyć. Przyrzekła mi, ale nie dotrzymała słowa. Pokręcił głową przecząco. Po prostu zaczęła się maskować. Papiery ukryła w pralni. Poszedłem tam któregoś razu. Zobaczyłem, że to wszystko, co mi pokazywała, wciąż jest w naszym domu. W jednym z pudeł był karton po sokowirówce, pełen banknotów. Grubo, westchnęła Weronika. Rozmawiałeś z nią o tym? Zaprzeczył. Dlaczego? Bałem się, co odpowie. Dawała ci pieniądze? Na dom, życie? Wzruszył ramionami. Zaczęła robić zakupy. Kłamała, że pożycza od matki. Weryfikowałem to dyskretnie, tak żeby teściowie niczego się nie domyślili. Do dziś nie znają szczegółów, zaznaczył. Kupowała wszystkim prezenty. Leszkowi dołożyła do nowego kombinezonu. Kiedy trzeba było za coś zapłacić gotówką, regulowała ze swoich. Cieszyła się z tego. Te pieniądze bardzo ją zmieniły, Werko. Bardzo, urwał. A przed domem zaczęły się zatrzymywać różne samochody. Zapisywałeś rejestrację? Bałem się. Może nie chciałem wiedzieć. To były drogie wózki. Mam nadzieję, że ten świr z góry, jej brat, wszystkich fotografował. Sprawdzę to. Dzięki. Może znalazła pracę? Praktycznie nie rozmawialiście ze sobą. Mówiła coś koleżankom? Poza Stasią nie miała koleżanek. Ze wszystkimi z redakcji była pokłócona. Mieli ją za wariatkę. Mnie współczuli. Zapewniam cię, że kondolencje dostawałem, zanim to się stało. Weronika przemilczała uwagę, a Cyryl kontynuował.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.